Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej ważnej kampanii prozdrowotnej.
8: Zdrowe opolskie.
7: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
9: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
7: Mówi dyrektor opolskiego oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
10: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania. Czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała Pani Wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na Szpilkach Kobiety Kobietom jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
7: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
11: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak pani wojewoda, podobnie jak pani dyrektor, apeluję do wszystkich pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
7: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
12: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na Szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
13: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da. W związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek rozpoczęła się budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 w Węgrach i remont kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina w ciągu krajowej 46. Poinformował Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy jadący przez miejsca pracy drogowców muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 45 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kolanowice-Węgry, drogowcy chcą zminimalizować utrudnienia i sprawnie prowadzić pracę. I dlatego musieli zamknąć wyjazdy z krajowej 45 w kierunku Węgier oraz Kolanowic. Będą one zamknięte do sierpnia. Dojazd do miejscowości Węgry jest możliwy przez ulicę Opolską i Oleską, a w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę i Luboszyce. Na odcinku drogi krajowej nr 45 w rejonie budowanego ronda obowiązuje ruch wahadłowy, ponieważ na pewien czas zamknięty został jeden pas ruchu. Jeśli chodzi o remont kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 46 na odcinku obwodnicy Grabina w stronę Jakubowic, gdzie wymienione zostaną dwie warstwy nawierzchni, prace potrwają do końca czerwca. Na czas remontu na tym odcinku drogi został wprowadzony ruch wahadłowy. Tymczasem w Głuchołazach zakończono betonowanie ostatnich elementów konstrukcyjnych mostu na Białej Głuchołaskiej w ciągu drogi krajowej nr 40. Most ma być oddany do użytku w drugiej połowie tego roku. Zastąpi przeprawę zniszczoną w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. Zgodnie z założeniami inżynierów konstrukcja będzie odporna na działanie fali powodziowej w skali, jaka przeszła przez Głuchołazy 2 lata temu, niszcząc most tymczasowy oraz przygotowaną do betonowania stalową konstrukcję nowego mostu. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Przynajmniej do końca roku Opolski ZUS będzie wciąż przyjmować klientów w Centrum Usług Publicznych przy ulicy Pileckiego. Zmianę, przypomnę, wymusił pożar, który w 2024 roku zniszczył charakterystyczną rotundę przy Wrocławskiej.
15: Na pewno do końca tego roku będziemy przyjmować klientów przy kilkunastu stanowiskach udostępnionych przez Centrum Usług Publicznych przy ulicy Witolda Pileckiego 1. I to pod ten adres zapraszamy wszystkich, którzy chcą załatwić sprawy związane z emeryturami, rentami, świadczeniami dla rodzin, ubezpieczeniami oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
14: Mówił Sebastian Szczurek, rzecznik Opolskiego ZUS-u. Spodziewaliśmy się rekordów i udało się, tak mówi z kolei organizator akcji Czysta Odra Dominik Dobrowolski. Ponad 30 tysięcy wolontariuszy przyłączyło się do piątej edycji inicjatywy.
16: Ponad 200 ton śmieci usunęliśmy z Odry i jej dopływów. Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
14: Dodaje Dominik Dobrowolski, a ja przypomnę, że w Opolu chociażby opony można bezpłatnie oddawać do Przoków przy ulicach Przeskok czy Kępskiej. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Opolu raz jeszcze zaglądamy na drogi. Coraz bliżej zakończenie prac przy Centrum Usług Publicznych. Kilkaset ton masy bitumicznej pokryło ostatnio jezdnię nowego wiaduktu. Teraz czas na montaż ekranów akustycznych. Wszystko ma być gotowe na koniec czerwca.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o najnowszym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego. A skoro o teatrze mowa, to porozmawiam też o warsztatach dla młodzieży, które teatr przygotował na jesień. Zapraszam!
8: Na deskach teatrów.
7: Już od tego weekendu w Teatrze Kochanowskiego będzie wystawiany spektakl pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. To historia oparta o głośnej sprawie sprzed 2 lat. Wtedy to Luigi Mangione został oskarżony o zabójstwo Briana Thompsona, prezesa jednej z największych amerykańskich firm ubezpieczeniowych.
18: Dzień dobry Państwu, Konrad Wosik. Jestem aktorem w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Na pewno tą historią się inspirujemy. Na pewno wrzucimy widzom pewne dane. Będą to dane prawdziwe. Tak jak mówię, w dużej części się inspirujemy, ponieważ raczej chcemy się skupić na emocjonalnej stronie tej historii, na takim całym łuku, który doprowadził tego bohatera do tego czynu, niż na faktycznych danych, którymi też posługiwać się nie możemy ze względu na, powiedzmy, też etyczny problem związany z tym, że proces jeszcze nie został zamknięty i Luigi Mangione nadal oczekuje na wspomniany proces. Przez cały spektakl będziemy zastanawiać się nad definicją tego słowa, gdzie leży ta sprawiedliwość, gdzie przebiega jej granica tak naprawdę, czy ustalone wcześniej normy społeczne, etyczne, moralne sprawdzają się w takim wypadku, czy wyłączając pewne zasady, ten czyn, którego dokonał Mangione, nadal można nazwać sprawiedliwym. I przypatrujemy się temu z perspektywy historii, wspominając pewne wydarzenia z historii, która też doprowadziła nas do tego momentu, w którym państwa europejskie są wolne i niekiedy nieraz, bardzo często przelano krew, byśmy mogli być wolni. Czy z perspektywy dzisiejszej ocenilibyśmy te czyny jako sprawiedliwe? Być może nie. Też zadajemy to pytanie. Historia to osądzi. Pokazujemy to przez pryzmat Ameryki. Wydawałoby nam się, że ta kultura jest nam znana z filmów czy seriali, z różnego rodzaju produkcji. Natomiast mam wrażenie, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak opresyjny potrafi być ten system. Opowiadamy tutaj w głównej mierze o systemie ochrony zdrowia. I jest to system, na który Stany wydają bardzo wiele pieniędzy, bardzo wysoki procent swojego PKB. Natomiast nie przekłada się to na realną opiekę obywateli. I na to właśnie reaguje nasz bohater. Więc tak, pokazujemy to z amerykańskiej perspektywy, przybliżamy widzom ten punkt widzenia amerykańskiego obywatela. I to niekoniecznie nie tylko z klas niższych czy średnich.
7: No właśnie chciałem spytać o ten kontekst. W jaki sposób przybliżycie? Czy to będzie jakaś tylko taka drobna część, wstęp, żeby ludzie wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi? No bo z naszej perspektywy jakby to, co widzimy chociażby właśnie w serialach, w filmach odnośnie tego systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, to jest tak naprawdę pewnie dopiero jakiś tam mały wycinek tego całego problemu.
18: Pokażemy pewne aspekty tej kultury, tego systemu opieki zdrowotnej. Nie chcę też zdradzać wszystkiego. Nie zamieniajmy zapowiedzi tego spektaklu w audiobook. Mam nadzieję, że Państwo przyjdą po prostu i do nas dołączą. Natomiast mam nadzieję, że rzeczy, które powiemy, które pokażemy, będą na tyle sugestywne, jasne i klarowne, że ta perspektywa zostanie zrozumiana. Ale myślę, że perspektywa opresji ekonomicznej, systemu, który zaciska swoją żelazną rękę na gardłach obywateli, jakkolwiek dramatycznie to nie brzmi, może być nam bliska, chociażby zaglądając w naszą przeszłość, w przeszłość naszego kraju.
7: Jesteśmy już po próbach tego spektaklu. No i jak to wygląda technicznie?
18: Jesteśmy na dobrej drodze. Przed nami 3 próby generalne, podczas których będziemy, jak to mówimy w naszym żargonie, czyścić spektakl, żeby nie było widać, znowu żargon, szwów, żeby wszystko było płynne, dobrze się opowiadało. Będzie to technicznie dosyć wymagający spektakl ze względu na przestrzeń, w której pracujemy, wymagający pod względem akustycznym, gdyż będziemy łączyć mikroporty, które będą wzmacniać nas, ale będziemy to łączyć także z muzyką na żywo. Także wszystko trzeba zbalansować, żeby te emocje nasze, żeby nasza praca aktorów przekładała się i przechodziła przez rampę. Ja mam to, w przypadku tej produkcji mam to szczęście, że wcielam się w jedną postać. Jest to postać Marka Rosario, którą wzorujemy na osobie Luigi'ego Mangione. Natomiast koledzy mają o tyle trudniejsze zadanie, że prawie w każdej kolejnej scenie muszą przyjąć na barki inną postać, nadać jej inny rys, inny charakter. W tym spektaklu natomiast, jeżeli mogę mówić o pewnym ułatwieniu, każda z tych kolejnych postaci ma do załatwienia pewnego rodzaju sprawę, więc takim głównym powodem wejścia jest załatwienie pewnego, nazwijmy to z grubsza, interesu z postacią Marka Rosario, później oddanie pałeczki koledze, więc nie chcę się wypowiadać za kolegów, natomiast jestem pełen podziwu dla żonglerki, którą wykonują. Będzie wątek kryminalny, będzie wątek śledztwa. Siłą rzeczy uruchamiamy funkcjonariuszy policji. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, mówiąc o społeczeństwie amerykańskim, o tej perspektywie, tak, będzie to i socjologiczny aspekt, i zajrzymy do głowy Marka Rosario, a także osób, których to, co zrobił, które to dotknęło.
7: A będzie też przegląd jakby reakcji społeczeństwa na to, co się wydarzyło, bo pamiętamy wszyscy z przekazów medialnych, że te reakcje były różne.
18: Tak, jest to duży aspekt tej historii, ponieważ Luigi jest swego rodzaju Robin Hoodem, aczkolwiek nie pochodzi z niższych warstw czy średnich warstw społecznych. Jest uprzywilejowanym, można by tak stwierdzić, człowiekiem. Tym bardziej to, co zrobił, odbiło się szerokim echem. I to nie jedynie ze względu na jego dokonania, ale może tutaj postawię kropkę, żeby nie zdradzać wszystkiego i raczej podkręcić temperaturę i zachęcić do odwiedzenia nas. Chcielibyśmy przekazać, czy definicje, którymi obecnie się posługujemy, nie tylko definicja sprawiedliwości, nadal, czy te definicje nadal mają sens, czy nie powinny być szersze, a niektóre definicje być może bardziej ukonkretnione. Chcielibyśmy również zapytać, ile jesteśmy w stanie poświęcić, by dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu. Czy jest coś, co nas porusza na tyle, by tę zmianę dokonać? Czy nasze wygodne życia nas nie rozleniwiły? Czy potrafimy jeszcze spojrzeć szerzej na społeczeństwo? Może nawet poczynając od swojej klatki w bloku, patrząc na swoich sąsiadów, czego im potrzeba, a później przechodząc dalej na osiedle, na ulicę. Chcemy się zastanowić, czy to, co faktycznie się dzieje na świecie, nas rusza, a nie jedynie oburza do stopnia, w którym jesteśmy w stanie napisać posta na Instagramie czy Facebooku.
7: Mówił Konrad Wosik, odtwórca jednej z ról w spektaklu Sprawiedliwy Studium Przypadku. Spektakl będzie wystawiany w majowe i czerwcowe weekendy.
8: Co jest grane w Opolu?
7: Zostajemy jeszcze w Teatrze Kochanowskiego, bo to właśnie tam będą prowadzone ciekawe warsztaty.
19: Nazywam się Julia Blada i jestem animatorką w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
7: No i przygotowaliście kolejne warsztaty dla Opolan. Co to będzie za wydarzenie?
19: Przygotowaliśmy nawet cały cykl. Jest to projekt. Projekt nazywa się Elementarz Sprawczości Performatywne Interwencje. Jest skierowany do młodzieży między 14 a 18 rokiem życia. I prowadzimy właśnie nabór do tego projektu. To jest projekt, który zakłada aktywizację młodzieży województwa opolskiego, nie tylko samego Opola, ale też okolic. Wręcz zachęcamy właśnie młodzież z okolic Opola, ponieważ projekt gwarantuje zwrot kosztów dojazdu lub transport dla uczestników. Także myślę, że jest to atrakcyjna propozycja dla osób, dla których gdzieś tam ta bariera przestrzenna jest znacząca. I projekt dzieli się na takie trzy bloki warsztatowe. Pierwszy z nich to są takie case study, spotkania z ekspertami z zakresu sztuki włączającej i to będą bardzo różne osoby. Przede wszystkim pedagogzki teatru, artystki pracujące w różnych teatrach w Polsce, pracujące właśnie tak społecznie, partycypacyjnie ze swoimi lokalnymi odbiorcami. One opowiedzą osobom uczestniczącym w projekcie o swoich działaniach, też tak rolą inspiracji. Druga część to będą spotkania performatywne z aktorką naszego teatru, a trzecia część to będą takie warsztaty organizacyjno-produkcyjne. Cały projekt dąży do tego, żeby grupa młodzieży wypracowała taki krótki pokaz performatywny, który będzie miał taką swoją, powiedzmy, mini premierę najpierw u nas w teatrze, a później chcielibyśmy też, żeby, jeżeli będziemy mieli w projekcie osoby spoza Opola, żeby też w swoich mniejszych miejscowościach, czy to w szkołach, czy w ośrodkach kultury, mieli możliwość ten pokaz zaprezentować.
7: A tematyka tego pokazu?
19: Tematyka tego pokazu zostanie wypracowana w procesie warsztatowym, natomiast taką ideą pierwszą, za którą będziemy podążać, to jest odkrywanie właśnie lokalności. Uczestnicy dostaną na początku też taki dziennik sprawczości, to będzie taki materialny dziennik z zadaniami do wykonania i też takie narzędzia właśnie do badania swoich takich mikrospołeczności, zaczynając może od nawet swojej rodziny, później swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia i liczymy na to, że te różne wizje, te różne spostrzeżenia uda się połączyć w jakąś taką wizję działania, które jest potrzebne dla tej grupy wiekowej odbiorców i więc to będzie dopiero praca w procesie. Prawdopodobnie zaczniemy od ich takich obserwacji pierwszych, co przykuwa ich uwagę, które miejsca w ich przestrzeni są dla nich najważniejsze, dlaczego, w których miejscach się gromadzą, gdzie spędzają czas, gdzie ich znajomi spędzają czas, a na przykład gdzie ich rodzice spędzają czas, żeby mogli się temu przyjrzeć, a później stopniowo jak będziemy to pogłębiać też pod takie miejsca, których ich zdaniem brakuje, a chcieliby, żeby istniały i dlaczego i jak właśnie zaangażować zachęcać ich społeczności do takiego performatywnego myślenia o przestrzeni.
7: To w takim razie to jest bardziej projekt dla osób zaangażowanych społecznie, czy dla osób, które gdzieś tam dopiero to swoje zaangażowanie będą wypracowywać?
19: To jest dla osób, które są otwarte się zaangażować. Nie oczekujemy żadnego doświadczenia jeszcze w tym zakresie, bo to jest dla młodych osób, 14-18 lat, ciężko wymagać, żeby już jakieś takie duże doświadczenie było. Natomiast jeżeli ktoś działa już, czy to w jakichś właśnie grupach teatralnych, czy u siebie w szkole, na przykład w jakichś takich kołach, które organizują, to nie musi być tylko z zakresu teatru, bo bardzo interdyscyplinarnie też patrzymy na to działanie, to oczywiście to jest wartość dodana i tym lepiej. Nabór do projektu trwa jeszcze do 22 maja. Informacja jest na stronie teatru, tam razem z właśnie wszystkimi danymi, razem z mailem, na który należy przesłać zgłoszenie, a warsztaty będą głównie odbywać się od września do listopada.
7: Mówiła Julia Blada z Teatru Kochanowskiego.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
20: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
21: Spodziewajcie się dużych zmian w naszym mieście. Opole otrzymało dofinansowanie na budowę drogi pieszo-rowerowej i przebudowę jezdni przy Niemodlińskiej w Opolu Żerkowicach. To jednak nie wszystko. Rozbudowana zostanie również ulica Wrocławska.

Tak mocno podkręcamy tempo w Meloradiu, że już piątek, piąteczek wlatuje. Same pozytywy dzisiaj od rana, za chwilę też pierwszy merch do zgarnięcia dla was. Jest dobrze, Waldek Darłak, siemanko, hej!

Akcent i Don't Leave Kylie. Podkręcamy tempo w Meloradiu już za 20 minut siódma i to właśnie teraz możecie poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. A jak? No to mega proste. Dzwońcie do Meloradia, bo mam dla was melotorbę. Taka torba przyda się na pewno na co dzień, a na wakacjach, na plaży, no to już koniecznie powinniście ją mieć. Sporo się tam zmieści, praktyczna, fajnie wygląda i może być wasza. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Kto ma dzisiaj jakieś fajne plany na piątek i weekend? Pochwalcie się koniecznie, dobry moment na to. Torba czeka. 321-321-777. Dzwońcie do Meloradia już teraz.

0: Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wszystko prowadzi nas do weekendu. Cześć Wiola, hej, siema.
1: Cześć.
0: Wiola, podobno chcesz się pochwalić swoimi planami, bo dzisiaj to się u ciebie tak dużo dzieje.
1: Tak, od samego rana dzieje się to, że już jestem właśnie po treningu. Pojechałam też na rynek, żeby posadzić sobie pomidorki na działeczce.
0: Aha.
1: I właśnie cały weekend planujemy właśnie takie prace na ogrodzie, ale jeszcze przy okazji treningowe. Pozdrawiam.
0: Słuchaj.
1: Naszą trenerkę Olę.
0: Pozdrawiamy Olę. Ola, ciśnij tam odpowiednio, ale pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby poimprezować, odpocząć, także wiesz, też wyluzować na chwilę. A teraz to uwaga, bo ja mam dla ciebie, Wiola, uważaj.
2: Tak. Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie na rozgrzewkę, chociaż ty już rozgrzana, to mocno jesteś. Woda gazowana czy niegazowana?
1: Niegazowana.
0: Gotować czy piec?
1: Piec.
0: Teraz uważaj, a na siłce to robić najpierw nogi czy plecy?
1: Nogi.
0: Dobra. Słuchaj, to ja dla ciebie mam fajny merch od Melo. Melo torbę, już pakujemy, już wysyłamy. Korzystaj z piątku i weekendu naprawdę mocno. Pa, hej.
1: Super.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj. No jasne, że piątek, już za 14 minut siódma. A co u was?

0: Don Diablo, Survive. Melo Radio, tak podkręcamy tempo od samego rana. W piątek mamy Marcina, Marcin ma newsy.
1: No i no. Piątek, piąteczek, piątunio. I faktycznie trzeba będzie survive ten weekend, bo będą burze, deszcz i wiatr.
0: Damy radę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Why you tell me? Tak będzie już za kilka chwil w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I tak właśnie jest, 6 minut przed siódmą.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd, Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Goda. Przydałoby się więcej słońca w Opolu. Niestety piątek będzie raczej szary i ponury. Tak wynika z obecnych prognoz synoptyków. Teraz nasze termometry wskazują od 9 do maksymalnie 10 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do maksymalnie 14 stopni. Wiatr pozostaje umiarkowany. Obecnie osiąga prędkość w porywach do 15 km na godzinę.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Intensywne opady deszczu i burza, do tego silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia jeszcze przed południem zaczną obowiązywać w pasie od Słupska przez Poznań aż do Bielska-Białej i dalej na wschód Polski. Możliwe są lokalne podtopienia, szczególnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Niestety zbyt intensywne opady deszczu niewiele nam pomogą w walce z suszą, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
2: Szczególnie niespokojna pogoda będzie jutro. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, ceniony prawnik, scenarzysta i były senator. Był współtwórcą wielkiego sukcesu filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Ukrainka w finale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff.
1: Cały na biało, wjeżdża właśnie piątek. Weekend też wcześniej zaczniecie, takie rzeczy tylko w Melo. A jeszcze coś, inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

0: Ray Dalton i Don't Again. No to zróbcie to jeszcze raz w tym tygodniu, czyli wstańcie i działajcie. Można sobie kibicować i krzyknąć głośno: ostatni, ostatni,
1: ostatni.
0: W tym tygodniu, ostatni raz trzeba wstać, a później już będzie można myśleć tylko o weekendzie. Słuchajcie, no dobra, bo pytanie też mamy do was. Jakbyście mogli sobie wybrać takie miejsce na idealny weekend, to gdzie chcielibyście pojechać i co robić? Co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie z telefonu już teraz na meloradio.pl i wyślijcie głosówkę, gdzie i jak chcielibyście spędzić idealny weekend, ale wiecie, w taki totalnie oryginalny, odjechany sposób. Dajcie znaka, wyślijcie głosówkę, bo za najlepsze to my wam fajny merch Meloradia wyślemy. A, słyszeliście już, gdzie będzie grał w nowym sezonie Robert Lewandowski? To za chwilę wam o tym, gdzie i za ile powiemy więcej w Melo. A teraz już 12 po 7.

0: Eli Aux, Lawinia, I Wanna Go w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana w piątek. Robert Lewandowski, znany z tego, że lubi grać w piłkę na boisku i jeździć autobusem na dachu, odchodzi z Barcelony. Słuchajcie, to już pewne podobno. Zapraszało go do siebie kilka klubów, m.in. Juventus Turyn oraz Chicago Fire. No ale Robert zamiast słonecznej Italii albo gorących Stanów wybrał zupełnie inny kierunek. Będzie, słuchajcie, grał w Arabii Saudyjskiej. Na stole pojawiło się podobno 90 milionów euro za sezon. To musiał być duży stół, nie?
1: No.
0: Jak to jest, słuchajcie, mieć tyle forsy, żeby przerzucać normalnie łopatami i jeszcze cały czas góra wielka zostaje, nie? 90 milionów euro, czyli co? Śmiało można powiedzieć, że przekonali go słowami good price, my friend, nie?
1: Dobre.
0: Ja mu się nie dziwię, tylko niech się przyzna, że tak naprawdę to do tego wyjazdu to skłoniło go to, że tam jest po prostu tańsze paliwo. W Melo Radio podkręcamy tempo i to jest takie paliwo, które da wam dużo energii dzisiaj do samego działania w piątek i w cały weekend. Na wasze głosówki też czekamy. Jaki byłby wasz idealny weekend, gdzie i z kim chcielibyście go spędzić? Dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Ty, ale jak tam jest tańsze paliwo, no, to nie dość, że dużo zarobi, to jeszcze dużo zaoszczędzi.
0: Dużo, dużo.

Ej, bany, halo, w Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano i pytamy was dzisiaj, czekając na wasze głosówki, gdzie chcielibyście spędzić i z kim idealny weekend? Gdzie i co musiałoby się wydarzyć? Dajcie znać, wejdźcie na meloradio.pl, można z komórki jak najbardziej teraz i tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i nagrywacie nam głosówkę. Za najfajniejsze to oczywiście wyślemy wam merch od Melo Radia, ale będzie ogień za chwilę. Alan Walker w Melo i Fire, prawie w pół do ósmej.

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Rzepce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
2: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.

premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Freeza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20:00 w TVN.

0: Podobno nie ma rzeczy idealnych, ale z drugiej strony, no to jak pytamy was dzisiaj o idealny weekend, to pomysłów macie sporo. Czekamy na wasze głosówki. No to gdzie i z kim chcielibyście wybrać się na taki idealny weekend?
1: Zaczęliśmy we Chorwacji.
0: Chorwacja, dobry pomysł, a u ciebie?
2: Mój najlepszy weekend byłby z moim mężem pod namiotem w Czechach.
0: Też fajnie, zazdrościmy.
3: Pojechałabym do Paryża, żeby skoczyć ze spadochronu i zobaczyć całą piękną panoramę.
0: To też jest fajny pomysł. No to czekamy na wasze głosówki, bo merch też dla was mamy i chętnie komuś wyślemy. Jaki byłby wasz idealny weekend? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.

0: Just the way you are. Są numery, od których od razu więcej słońca jest. I zobaczcie, u was też działa, nie? Milky, David Guetta, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie oczywiście już dziś wieczorem po 18:00. A już za chwilę newsy w Melo.
1: Najpierw dają, potem odbierają i mówią, że nam jednak nie odbierają, a jednak podobno odbierają, o co chodzi już za chwilę.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Good Boys, Hideaway i Daya w Melo. To my na pewno damy wam jeszcze prognozę pogody w Melo Radio już za chwilę, za 8 minut 8:00.

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
20: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. To jest Melo Radio.
1: Jakubowskiego w Opolu trwa drugi etap remontu chodnika. Roboty prowadzone są przy blokach numer 12, 14 i 16 na odcinku około 100 metrów. Drogowcy zamontowali już nowe krawężniki i obrzeża. Teraz czas na dalsze prace, które mają zakończyć się do końca maja. Polecamy zachować w tamtych okolicach szczególną ostrożność. Niebo w Opolu wciąż jest zachmurzone i nic nie wskazuje na to, aby w ciągu najbliższych godzin w naszym regionie pojawiło się więcej słońca. Wręcz przeciwnie, po południu możliwe są opady deszczu. Wychodząc z domu, warto na wszelki wypadek wziąć ze sobą parasol. Spójrzmy jeszcze na nasze termometry. Te wskazują nie więcej niż 10 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 14 stopni Celsjusza.
2: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Coraz większe zamieszanie wokół żołnierzy USA w Polsce. Według CNN Stany Zjednoczone nagle wstrzymały przerzut brygady pancernej do naszego kraju. Chodzi nawet o 4000 żołnierzy. Według telewizji taką decyzję nagle i niespodziewanie podjął szef Pentagonu. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Wczoraj oficjalnie uznał małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą. Nakazały to Naczelny Sąd Apelacyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W kolejce do transkrypcji czekają następne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone.
3: Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które uporządkuje kwestie transkrypcji na terenie całej Polski. Cristiano Ronaldo nabył prawa do transmisji w Portugalii meczów Mundialu. Kupił udziały w telewizji internetowej Live Mode TV.
2: A my wszyscy nabyliśmy prawo, żeby zacząć weekend zdecydowanie szybciej niż inni. To wszystko o nas. Już niedługo, ale wcześniej sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Hello.

0: No dobra, prawdziwa petarda, Tayo Cruz, Dynamite w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od rana w piątek, a za chwilę to sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jak tak, to dzwońcie jak najszybciej.
1: 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Fajny mecz do zgarnięcia, Solskiety i Melotorba. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Rozkręcamy tempo w Meloradio. Już 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Asia teraz razem z nami. Siemanka, Asiu.
2: Tak, halo.
0: Cześć, hej, hej, hej. Trochę głośniej, dasz radę?
2: Tak, tak.
0: Super, teraz jest zdecydowanie lepiej. Asia sobie muzyki słucha od samego rana. I do tego na dworcu też była, bo do pociągu... Kogo ty tam gdzie wywiozłaś?
2: Teściową.
0: Fajnie, dobry plan na weekend, no. Już mi się podoba. Cześć, cześć Paweł też. Paweł, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć. Paweł, ale poważny jesteś.
3: To ten weekend, no też tak... I mam głos po prostu.
0: Dobra, ja rozumiem, że się szykujesz na to, co przed tobą, a podobno dzisiaj basen, jutro też aktywnie, za to ci laucik delikatny w niedzielę. Fajne macie plany. Ja mam plan, żeby sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety do zgarnięcia, za jedną melotorba i najważniejsze, pamiętajcie, że zgłaszać musicie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Teraz ty, Paweł. Tak.
4: Halo, Paweł.
0: Paweł, jesteś?
1: Wszystko.
5: O nie!
0: No nie żartujcie, Paweł! Ej, jak mogłeś? Niedobrze. Asia, zostałaś na polu bitwy sama.
2: O!
0: No, chyba tak, no Paweł się nie odzywa. Uwaga, pytanie numer jeden. Powinnaś sobie poradzić, bo to takie pytanie, że kobiety to chyba łatwo. Lazur to jeden z odcieni. Zielonego czy niebieskiego?
2: Asia?
0: Tak. No? Asia!
5: Ja ci podpowiem. No.
2: Lazur.
0: Lazur. To jaki
4: zielony
0: odcinek?
4: Czy niebieski?
2: Tak, nie by zielony.
0: Nie.
2: Zielony.
5: Czekaj.
4: Popełniasz ten sam błąd, co ja wczoraj.
0: Nie. No, Asia, pomagamy jak możemy, no.
2: Tak.
5: No, odcień no, nie, na...
0: Ty, no już nie bądź
2: niebieski,
0: taka, ja rozumiem, że
2: niebieski.
0: Jest... To niebieski, tak?
4: Tak, niebieski.
0: Daria, jak to dobrze, że to ty oceniasz. Punkt, czy nie?
5: Damy punkcik,
0: ale
5: no.
0: Ale to jest dobra
5: bo
0: dzisiaj.
5: Sama walczy, no. Bo Paweł przepadł gdzieś.
0: Dobra, uwaga, pytanie numer dwa. Co na Podhalu oznacza słowo dudki? Czy to pieniądze, czy cukierki? Asia?
2: Asia?
0: Asia?
2: Pieniądze.
0: Pieniądze, dobrze, ale...
4: Brawo.
5: Pawła i sobie super poradziłaś,
0: ale
5: kochana.
0: Wiesz co, Aśka, ja mam takie wrażenie, że ty go trochę znokautowałaś jakoś, przyznaj się. Chyba, że dzwoniłeś. No, trochę tak. No dobrze. Dwie dobre odpowiedzi. Znaczy jedna dobra i druga taka prawie, ale skoro Daria tutaj rozdaje dzisiaj punkty, to jak najbardziej 2-0 dla ciebie. Skiety wysyłamy. Aśka, korzystaj z tego weekendu, bo zaczął ci się normalnie rewelacyjnie od nokautu.
1: Gotowi na wszystko.

0: Wiadomo, Alok w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, cały czas czekamy na wasze głosówki, zwłaszcza jeżeli dzieje się u was coś takiego, że wszyscy inni też powinni o tym wiedzieć. No to koniecznie powinniście wejść na meloradio.pl i taką głosówkę nam wysłać.
1: Siema wszystkim w moje urodziny. Pozdrowienia gorące z Norwegii dla całej redakcji, znajomych oraz rodziny. Niech się darzy. Hej,
0: hej. Hej, słuchaj, no na urodziny, zwłaszcza w Norwegii, to my ci dużo tam gorącego wysyłamy.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
18: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
19: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
24: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
25: Po reklamie.

0: Ej, słuchajcie, taki pomysł mam, że fajnie by było, jakby powstała nowa wersja tego numeru, nie? Na przykład mogłoby być, ja już mam nawet słowa, no. Na razie tylko refren mam. Daria, Daria, Daria, Daria, nie, nie, nie, nie podoba mi się chyba, nie, to nie przypadło.
1: Totalnie mi się nie podoba, nie. Co ty próbujesz zrobić w tym momencie?
0: Nie, to nie, to mam coś innego, to mam coś lepszego, to mam coś fajniejszego.
2: Aż się boję.
0: Zapro na koncert Florajdy, słuchajcie, mamy, no, 23 maja w następną sobotę Florajda na koncercie, jak chcecie zdobyć zaproszenia, no to musicie być po prostu jak Dawid, jak do was zadzwonimy. Tak właśnie się wygrywa Zapro na koncert Florajdy. Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy, zgłaszajcie się.

0: Be Mine, czyli James Hyde w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w nich między innymi trenerka roku 2025.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust is Rock Area w Melo Radio. Co dzisiaj w piątek w pogodzie, o tym też za chwilę.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
0: O reklamie. To jest Melo Radio. Trafik.
7: Mamy dobrą informację dla kierowców. W Opolu zakończył się remont na ulicy Podgórnej. Wykonana została nowa podbudowa, wymieniono krawężniki na kamienne oraz ułożono nowe nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych. Teraz będzie podróżowało się o wiele lepiej. Jeszcze dziś w Opolu mogą pojawić się opady deszczu. Parasol warto mieć pod ręką, zwłaszcza w ciągu najbliższych godzin. Ogólnie aura za oknem nie zachęca do wyjścia z domu, ale jeśli już musimy wyjść, warto być przygotowanym. Spójrzmy na termometry. Te wskazują obecnie od 12 do maksymalnie 13 stopni. Cieplej raczej nie będzie.
8: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
9: Premier Donald Tusk odmówił podpisu pod nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego, pisze o tym Onet. Dotyczy to również nominacji dla Marty Kajtli, prawej ręki Adama Glapińskiego. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy SAFE, będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. Mundurówka miała dostać środki z unijnej pożyczki, ale teraz rząd twierdzi, że ma inny plan. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
9: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi. Edyta Koryzna, prowadząca koszykarskie reprezentacje Polski kobiet 3x3 seniorek i do lat 23 została trenerką roku 2025. Plebiscyt zorganizowała Komisja Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj mamy piątek i w tej godzinie to my mamy dla was weekend. Zaczniecie go wcześniej niż inni razem z Melo. Teraz już 9:00. Waldek, Marcin i Daria. Hej, cześć, siema.

Hit My Heart, ależ to było uderzenie energii. Tak, podkręcamy tempo w piątkowy poranek dla was, już 12 minut po godzinie 9. Fajne okazje i święta dzisiaj mamy, słuchajcie. Dzień dojazdu rowerem do pracy, między innymi, nie? Ale no, też jest święto rolników, weekend przed nami, także ja wiem, że szykuje się mocna orka. You make me feel alive again.

0: Jack Jones i Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 18 minut po 9. Mamy Daria, ty weź się, weź.
1: Słuchawki!
2: Weź się. Cały czas to słyszę, Waldek, uspokój się w końcu.
0: Słuchajcie, Daria lubi eksplorować świat i podglądać, co tam niektórzy odkrywają. Ostatnio odkryła, że Amerykanie odkryli, że można mieszkania wietrzyć, a teraz podobno jeszcze jest taki news normalnie.
3: No, dajecie.
0: No.
2: No a to ja mam powiedzieć, no to no, powiem. No, odkryli oni gotowane truskawki. Czyli wiecie, tak jak my robimy sobie kompot, te truskawki nam się tam gotują, no to oni zrobili to samo i mówią, wow, jakie to jest mega dobre. I to naprawdę mnie strasznie rozbawiło.
0: Serio?
2: Jak oni się tym zachwycali. Naprawdę, no. Zrobił się trend, widziałam wiele takich filmików.
0: Kurczę, no, to coś czuję, że niektórych to mocno zagotowało akurat takie pomysły, a przecież to żadna nowość chyba, nie?
2: No, nie wiem, czy im psuć humor, no ale no, nasze babcie były pierwsze, one to pierwsze zrobiły i ja jestem ciekawa, co oni zrobią, jak spróbują tej, wiecie, tej wody, tego kompotu z tych truskawek, oni wtedy oszaleją totalnie.
3: Nienormalni, kto je gotowane truskawki, tak samo jak pizza z ananasem? Nie, nie.

0: Tak, Trio Edadel w Meloradiu, podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę. Dzisiaj piątek, więc aż 500 zł do zgarnięcia. Możecie za to nieźle poszaleć przez cały weekend. No tylko musicie dać znać, na co wydacie tą kasę. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na co pójdą te pieniądze. Patrycja, co tam ci chodzi po głowie, jaki plan i co myślisz, jak wydasz?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: Na go-karty się wybrać, czyli randeczka się szykuje, albo konkretny plan i będzie jazda. No i zazdrościmy. A wy jakie macie pomysły, na co wydacie szybką kasę? Aż 500 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka. Kasa czeka.

0: dzieci w Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Melo Radio. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
6: bezpiecznie.
5: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen.
20: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
21: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
20: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
21: Adi z tej strony. Zapraszam.

Sobel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a teraz to wyobraźcie sobie środek lata i was w samym środku Sunrise Festival. Na scenie super. Axwell, Ingrosso, Sigla, Afrojack i wielu innych. Nie macie jeszcze biletów, to się nie przejmujcie, bo do zgarnięcia już dzisiaj będą w Melo. Już dzisiaj na naszej antenie też nowy program od 21:00 Sunrise on Air w Melo Radio, czyli super before przed dobrym Melo, sety z najlepszą klubową muzą. A na Sunrise, uwaga, będzie też skuter. U nas już za chwilę tak zaczniemy weekend, więc się szykujcie.

0: Połączenie ich mocy dało ten numer Wake Tonight, Afrojack, Sia i David Guetta w Melo. No to uwaga.
1: Mamy weekend.

0: końcu!
1: Jak czekaliście na oficjalny sygnał i znak, to tak, to był ten znak, teraz już można, od teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej.
0: Już czyli można?
1: Można, zdecydowanie lepiej. Ale żebyście byli tak na 100%, na 200% przekonani, to jeszcze on musi się pojawić.

0: Mamy weekend, jest skuter. How much is the fish? Olek, ja mam tylko jedno pytanie do ciebie. Jedno, ale konkretne.
1: No to dawaj, na więcej nie jestem gotowy.
0: Zbiorę się i zadam. Teraz, już. Jak to jest wstać o 8 w nocy?
1: Wiesz co? Ja zazwyczaj wstaję o 13 rano, więc 8 to faktycznie jest noc.
0: To ci się
1: przekazuje. Ale dałem radę. Patrz, żyję. Możesz mnie, Daria, uszczypnąć. Ała!
0: Ale nie aż tak bardzo, spokojnie, nie rozkręcajcie się aż tak. No.
2: A już o 10 zagramy.
1: Hej, son. Samfeld, Weiss, Ole, Black.
0: Tak będzie.
1: To jak tam o 10 w nocy?
0: Bardzo fajnie. Ja się czuję rewelacyjnie jak zawsze.
1: Ten
0: za chwilę newsy.
1: Tak, newsy i ten numer punktualnie o 10.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy region.
16: Porek.

0: dobrą wiadomość dla kierowców z regionu. Ulica Polna Wschodni przejdzie remont. Inwestycja powstanie dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, a gmina szykuje się już do startu prac. Po remoncie droga ma służyć nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom, czyli będzie wygodniej, spokojniej i trochę mniej polnie. Od poranka w części Polski pada deszcz, a w kolejnych godzinach opady spodziewane są w wielu innych regionach kraju, również w Opolu. W regionie niewykluczone są burze, dodam, że temperatura nie będzie za wysoka. Teraz nasze termometry wskazują 12, maksymalnie 13 stopni. Niskie ciśnienie może mieć z kolei wpływ na samopoczucie meteopatów. Z kolejną prognozą wracamy za godzinę.
1: Są newsy Meloradia.
0: Kamil Bakier. AI w służbie medycyny. W Opolu trwa praca nad nową metodą diagnostyki w tomografii komputerowej. Projekt zakłada stworzenie tzw. cyfrowego kontrastu, który może zastąpić tradycyjne środki chemiczne. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i poprawić jakość badań. Pozostajemy w temacie zdrowia. Znane opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Wojewoda opolska, komendantka wojewódzka policji, kuratorka oświaty i wiceprezydent Opola zachęcają mieszkanki do mammografii oraz cytologii.
2: Pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia, na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań.
0: Mówiła Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Na koniec sport. Przed piłkarzami Odry Opole. Ostatni wyjazd w sezonie. W sobotę o 19.30 zagrają z Górnikiem Łęczna. Opolanie są już pewni utrzymania w pierwszej lidze.
3: Dochodzi 10, nie jest Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek 3,2%, tyle w kwietniu wyniosła inflacja, to najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania w marcu inflacja wyniosła 3%. Patryk Budniak jest stopniowo wybudzony ze śpiączki, trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika klubu żużlowego z Gniezna po wypadku podczas ostatniego meczu. Na licytacji pojawiły się motocykl i kombinezony żużlowców, mówi dyrektor klubu żużlowego z Gniezna Radosław Majewski.
5: To pokazuje, jak bardzo mocno to środowisko żużlowe się jednoczy.
4: Klub zebrał już ponad 400 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację 19-latka. Naukowcy z USA stworzyli materiał, który pozwala chwytać z powietrza zawartą w nim wodę. Robi to z pomocą światła. Wynalazek może pomóc w rozwiązaniu problemu z dostępem do wody w wielu miejscach świata.
3: No właśnie, pamiętajcie, wodę trzeba pić 2 litry dziennie i to niekoniecznie tą z kreską nad O. Prawda?
4: No właśnie, a w ten weekend będzie dużo okazji, żeby zebrać deszczówkę.
3: I to ma być pozytywny news, tak? Tu Pychu, siemano, Sam Felt i Hej Santa na początek.

Body Talk. To Ale Farben i Irene Miller w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 13 minut po 10. Jesteście w pracy? No jeśli tak, no to spójrzcie na wasze biurka. No i to nic, jeżeli na nich leży jakiś pusty kubek po porannej kawie, nieschowana śniadaniówka, czy jakieś tam nieuporządkowane papiery. To nawet, słuchajcie, jest plus. No bo właśnie czytam, że powstały badania, które mówią, że osoby, które no mają lekki syf na biurku, pracują najefektywniej i są najbardziej kreatywne. No więc jak ktoś się do was czepi, to nie jest lenistwo. Wy po prostu chcecie być jak najlepszymi pracownikami. No tego to chyba nie można zabronić, co nie?

Oskar Metkej, Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 10. Pychu z tej strony, siemano. No jak nie jesteście jeszcze jakoś tak wybitnie dobudzeni, jak ekspres do kawy się na przykład w pracy zaciął, no to ja mam dla was taką muzykę, która zadziała lepiej niż każdy jeden energetyk i każda kawa. Do 11:00 między innymi J-Lo z Pitbullem wpadną, będzie też Smolasta, ale powiem też, jak zgarnąć wlotki na koncert Florajdy, ten już w przyszłym tygodniu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1809.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Po reklamie.

0: Ja zawsze je robię, jak widzę piątek w kalendarzu. Duże ja oczy. Smolasty i Trips w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo. Darka, mam pytanie.
1: No co tam?
0: No bo ty skończyłaś pracę 42 minuty i 33 sekundy temu. I co ty tu jeszcze robisz?
1: Wysyłam paczki dla naszych kochanych słuchaczy, którzy wygrali i coś zdobyli, więc teraz pakuję wszystko i wysyłam.
0: No właśnie, więc jeżeli coś wygraliście u Darki, Waldka i Marcina, to już możecie powoli zbierać się na pocztę, co nie?
1: Tak.
0: Ale słuchaj, Darka, bo ja ciebie zaprosiłem też w innym powodzie, no bo jest jeszcze szansa na to, żeby wybrać się na koncert Florajdy.
1: O, tak. No jest.
0: To są ostatnie chwile na to, żeby się zgłosić na meloradio.pl, tam wchodzicie. No i jak my już do was oddzwonimy dzisiaj, bo dzisiaj jest na to ostatnia szansa, no to wtedy

0: usłyszycie taki dźwięk i Darka wam zademonstruje, co musicie na końcu tego dźwięku zrobić. Uwaga! Jak zrobicie takie yeah, to będziecie na koncercie Florajdy. Podwójna wlotka czeka do zgarnięcia. Meloradio.pl. Tam się po nią zgłaszacie i serdecznie do tego zapraszamy. Co nie, Darka?
1: Oczywiście, że tak. Naprawdę warto. Ty byłeś w tamtym roku. Byłem. I chyba było mocno grubo.
0: No i mam nadzieję, że będę w tym. Ale też, Darka, ja cię zapraszam do innej czynności. Do wyjścia z pracy, bo już jest piątek.

0: aż się wspomnienia uaktywniły. Kiedyś Above & Beyond i Blue Monday, a teraz How Does It Feel to Dub Dogs jeszcze przed 11. Słuchacie Meloradia, przed 11 jeszcze będą newsy i Marcin Sikora, co tam w newsach?
1: A w nich będziemy szukać pewnego pana i będziemy szukać dla was pracy.
0: Same poszukiwania i to mi się bardzo podoba. W piątek też szczęścia trzeba poszukać.
1: Koniecznie.
0: Mam nadzieję, że je znajdziemy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ale obawiam się, że dopiero jak wyjdziemy z pracy. Candy Night, Jazzy. Ten numer punktualnie o 11 pojawi się na antenie Meloradia. Wcześniej newsy, będzie pogoda, będzie wszystko, co chcecie. Feeling blue without you.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
17: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

Opolanie mogą dziś kręcić nosem. Pogoda w naszym regionie nie jest najlepsza. Na niebie dominuje zachmurzenie całkowite. Niewykluczone są opady deszczu. Bez parasola lepiej nie wychodzić z domu. Wiatr pozostaje umiarkowany. Teraz osiąga prędkość w porywach do 20 km na godzinę. Niskie ciśnienie może mieć wpływ na samopoczucie meteopatów.

0: Show Newsy Meloradia.
1: Kamil Bakier. Całe czwartkowe popołudnie trwała blokada autostrady A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. To po wypadku, do którego doszło na wysokości Magnuszowic. Ciężarówka przewróciła się tam na jezdnię po eksplozji opony i zablokowała obydwie nitki autostrady. Policja przypomina o rozwadze podczas jazdy. Pozostajemy na A4. To autostrada, która cały czas zyskuje na popularności. Obecnie jeździ nią dziennie około 45 tysięcy aut. Dlatego kierowcy coraz głośniej domagają się rozbudowy arterii.
2: Rozbudowa autostrady A4 do trzeciego pasa jest uwzględniona w programie budowy dróg krajowych. Przygotowywany jest program inwestycji, natomiast w województwie dolnośląskim, śląskim czy małopolskim priorytetowo będą realizowane te zadania, docelowo u nas także.
1: Mówiła Agata Andruszewska z GDDKiA. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na koniec przypominam, już dziś startują Dni Opola. Miasto zamieni się w wielką scenę. Będą koncerty, spektakle oraz atrakcje dla małych i dużych.
3: Dochodzi 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Propozycje były 4, m.in. od prezydenta Karola Nawrockiego. Przeszła jednak ta rządowa. Trwają poszukiwania Marcina Romanowskiego dla węgierskiej policji. Jego adres jest nieznany. Nagrał za to krótkie wideo na tle białej ściany. Mówił o krypto, dyktaturze Tuska i represjach władzy.
5: Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
4: Według prawicowych mediów miał się udać do Stanów Zjednoczonych. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Na koniec coś dla tych, którzy marzą o tym, żeby zostać prezesem. Taka posada aktualnie zwalnia się w Realu Madryt. Klub ogłosił wybory po fatalnym sezonie.
3: No ja bym prezesem chyba nie chciał być, ale o pensji prezesa to bym chciał pomyśleć i ją dostać na konto.
4: Ciekawe, czy piłkarze więcej zarabiają niż ten prezes.
3: Oni to się chyba akurat nie muszą martwić o wydatki swoje. O wydatki, o zarobki, oni już chyba o nic nie muszą się martwić. Co to za różnica, jaki sezon zagrają?
4: No właśnie.
3: Jazzy, Can't Deny It, to na początek. Tupychu, siemano.

Kręci mnie ten numer jak koła samochodem w trakcie jego słuchania. Winy to gipsy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 11. Wtedy najlepiej jest robić przerwy w pracy. No słuchajcie, mam przed oczami mega ciekawe badania, które pokazują, że 8 godzin pracy z jedną przerwą, no to system, który jest w ogóle dla nas dramatycznie zły. Powinniśmy pracować, uważajcie, 52 minuty i potem 17 minut odpoczywać. No i tak w kółko. No podobno w takim systemie nasz mózg jest najbardziej efektywny, ale ja to bym to w ogóle odwrócił i zrobił 52 minuty odpoczynku i 17 pracy. Ktoś by narzekał? Poza naszymi szefami oczywiście. Switch Disco, Charlotte Hainin, I Found You. To już teraz słuchacie Meloradia.

0: My Lovin'. Son of Adara i Crystal w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Son of Adara już w te wakacje wystąpi na Sunrise Festival. No i długą drogę do nas, do Polski pokona, no bo to jest DJ prosto z Australii, no ale coś tak czuję, że jak już do nas przyjedzie, no to mu się wracać w ogóle nie będzie chciało. A wy pamiętajcie, że już dziś, po 21:00, nowy program na antenie Melo Radia. Sunrise on Air. Będzie masa muzy od artystów, którzy w Kołobrzegu tego lata zagrają. No i przede wszystkim wlotki na Sunrise Festival. To wszystko już dziś wieczorem, no a potem to już tylko dobre melo. Melo Radio!
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 15 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: to promocja.

0: Waka Waka to Shakira w Melo Radio. No i nie zagrałem tego numeru przypadkowo, no bo Shakira ma dla nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W 2010 roku Waka Waka było hitem mundialu, a w 26, który teraz mamy, Shakira nie składa broni, no i ma dla nas zupełną nowość. Numer wypuszczony specjalnie pod mundial, na którym niestety Polska nie zagra, ale zagra Shakira. Na pewno w przerwie finałowego meczu będzie ona, będzie Madonna, będzie BTS. No a wcześniej, już do finału nie musimy czekać, bo już teraz gramy jej nowy numer na tegoroczny mundial. Razem z Burna Boy nagrała kawałek Die Die. No to co, dajemy go już teraz w Melo Radio. Shakira i Burna Boy już teraz w Melo.

0: to jeden z waszych ulubionych numerów w ostatnich dniach i tygodniach. Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 12, jeszcze przed południem, a wy macie dosłownie ostatnie minuty na to, żeby zgłosić się po wlotki na koncert Florajdy. Ten już w przyszłą sobotę wystąpi w Warszawie, ale jeszcze macie tę chwilę, tę ostatnią, żeby zgłosić się po te wlotki na meloradio.pl. Tam was odsyłam. No a teraz przysyłam Marcina Sikorę. Co w newsach będzie przed 12?
1: A w newsach będzie o tym, że Donald Trump znów odleciał, ale tym razem samolotem. Spokojnie.
0: Pewna zmiana nastąpiła.
2: A już o 12 zagramy.
0: Sony Federa, D.O.D., Think About Us. Ale bez zmian my będziemy podkręcać tempo też po 12 po południu. Będzie dużo dobrej muzy na antenie Mela.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698

0: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Korek.

0: Melo Radio. Pogoda.
1: Po południu w Opolu spodziewajmy się pogody w kratkę. W drugiej połowie dnia możliwe są zarówno chwile ze słońcem, jak i opady deszczu. Warto mieć zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i parasol. Wiatr cały czas jest umiarkowany. Teraz osiąga prędkość w porywach do 22 km na godzinę. Z kolei ciśnienie może mieć wpływ na samopoczucie meteopatów.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Kamil Bekier. W Opolu zamiast starego stadionu powstanie duży aquapark. Przy ulicy Oleckiej ma stanąć nowoczesny kompleks rekreacyjny dla około 2000 osób. Miasto chce, by to było nowe centrum wypoczynku dla całego regionu. Opole szykuje się też na Strassenfest. To festiwal niemieckiej kultury, muzyki i tradycji, który rozgrzeje nas przed festiwalem książki. Impreza odbędzie się 23 maja na Placu Wolności. Zmieniamy temat. Znane Opolanki zachęcają kobiety do badań profilaktycznych. To w ramach kampanii Profilaktyka na szpilkach. Okazuje się, że od początku roku zaledwie 5% pań z regionu skorzystało z mammografii i 3% z cytologii.
2: Mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut.
1: Mówiła Barbara Pawlos z opolskiego NFZ. Tylko w maju w różnych miejscowościach naszego województwa pojawi się 26 mammobusów.
3: Dochodzi 12. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Miał być gotowy za miesiąc, a będzie dobrze, jeśli opóźnienie sięgnie nie więcej niż roku. Mowa o podkarpackim odcinku trasy S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na wykonanie tego odcinka. Wcześniej wypowiedzenie złożył wykonawca, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak.
5: Każdy wykonawca, wchodząc na plac budowy, czy wręcz startując w przetargu, wiedział, z czym będzie się musiał zmierzyć.
4: Problemy terenowe i wzrost kosztów były właśnie powodami, dla których poprzednio wykonawca z budowy zrezygnował. Prezydent USA Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Odleciał do Stanów Zjednoczonych. W Pekinie rozmawiał o dwustronnych relacjach, handlu czy wojnie w Iranie. Około 6% skontrolowanych stacji paliw nie stosowała się do rządowych cen maksymalnych, jednak w większości przypadków były to pomyłki. Stosowanie stawki z poprzedniego dnia.
3: Ja bym chciał na przykład taką pomyłkę na koncie zobaczyć, że komuś się pomyli i jedno zero więcej do wypłaty mi dopisze.
4: O, fajnie. Też by było. Wtedy na stacji paliw będzie jedno zero więcej.
3: I wszystko się wyrówna. 12 na zegarach. Tu Pychu, siemano, Sanne Federa, Think About Us. Tak lecimy z piąteczkiem.

0: Słuchacie Meloradia, podkręcamy tempo 15 minut po 12 na zegarach. A ja mam naprawdę mega ważne ogłoszenie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie naprawdę, naprawdę grubo w Kołobrzegu, nad naszym pięknym polskim morzem, w środku lata będziemy bawić się na Sunrise Festival. No i czas na kolejne ogłoszenie w History of Sunrise Festival. To rzecz, która po 7 latach wraca do Kołobrzegu. Na Blue Stage DJ Chris razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy od lat są związani z tą imprezą, mocno naprawdę poczarują. To już w ostatni dzień tego festiwalu, w niedzielę, drugi dzień sierpnia, a na scenie pojawi się m.in. nasz kumpel Skytech. No to posłuchajmy teraz jego numeru razem z Rehabem, który też w Kołobrzegu zagra. To Hypnotizing.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już dziś po 21 Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będzie szansa, żeby zgarnąć wlotki na tę imprezę.

Jakimś dziwnym zupełnie trafem, jak tylko ten numer zaczął lecieć, to w studiu zza okna pojawiło się słońce. No mam nadzieję, że u was też tak pięknie i słonecznie w tym momencie jest. Lubię cię jak lato, modelki włodarskich, nowość na antenie Meloradia już za nami, 27 minuty po 12, pychu z tej strony. Siemano, no i tak swoją drogą to ciekawe, które miejsce ten numer zajmie w 30 Meloradia. To się okaże już dziś po godzinie 18, wtedy startuje wasza lista hitów. Adi Nowak zaprasza wyjątkowo dziś, a wy głosujcie na wasze ulubione kawałki na meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o wyjątkowo zuchwałej kradzieży w jednym z polskich hoteli.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: O reklamie.

Ale to jest fenomenalny hit. Drive, Gipsy Opał w Melo Radio, tak podkręcają nam tempo. 18 minut do 13 zostało. Pychu z tej strony, siemano. Ukradli telewizory, głośniki, a nawet kaloryfery. To w Krakowie. Właśnie czytam, że tam doszło do naprawdę ostrej kradzieży. No słuchajcie, ktoś okradł hotel. No i to dosłownie ze wszystkiego, co się dało. No właśnie, włącznie z kaloryferami nawet. No ale powiem wam, że no może nie powinno, ale trochę mnie to ucieszyło. No bo przy tym te nasze kradzieże ręczników po pobycie w hotelach, no jakoś tak brzmią bardziej niewinnie.

0: Ale to jest fenomenalna nowość. Jazzy, którą możecie znać z numeru Can't Deny It, który rządzi na playliście Meloradia, dołączyła do Calvina Harrisa. No i tak razem nagrali numer Satisfy. No i brzmi on naprawdę świetnie. No jestem ciekawy, czy dostanie się do 30 Meloradia. To po godzinie 18 dziś. Potem będzie Before przed dobrym Melo, potem Sunrise on Air, a potem już dobre Melo. Cały ten wieczór będzie przepełniony najlepszą muzą. A do 13 będziemy też przepełnieni newsami. Ula Harciarek już w studiu.
1: Tak, tak, tak. Cześć.
0: I co w newsach?
1: No w newsach będę miała bardzo dobre newsy dla kierowców, bo są nowe maksymalne ceny paliw.
0: I mniej, mniej zapłacimy?
1: No,
0: Dobra, nie będę spoilerował. Ale ja się dzisiaj wybieram też na przykład w okolice Narodowego i mają być utrudnienia.
1: No właśnie, mają być i o tym powiem też w newsach, także kto się wybiera w te okolice, powinien posłuchać.
0: No to będziecie doinformowani najlepiej w Polsce. A już o 13 zagramy Thomas Gray i jego Rumors. Ale wcześniej obiecane newsy oczywiście, a ten kawałek pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Renault. Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
6: To nie może być przypadek.
7: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
8: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź Struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. Widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: O reklamie.
13: To jest Melo Radio.
14: Dochodzi 13:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
15: W weekend niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a diesla 6,82. Polacy więcej się ruszają. 44% pytanych brało udział w jakiejś aktywności sportowej od jesieni 2024 do jesieni 2025. GUS i Krzysztof Jedlak.
16: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki.
15: Najczęściej jeździmy na rowerze czy chodzimy na siłownię. No i jeszcze ważne info w związku z koncertem Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z ruchu dziś i jutro wyłączony zostanie obszar Saskiej Kępy między godziną 17 a 20. Wyjątkiem będą taksówki czy komunikacja miejska.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Aż by się z Matą chciało na takiej Joret de Mar wyruszyć. Ale wy możecie wyruszyć do swoich telefonów i dzwonić. 321-321-777. Otwieram linię, no bo zaraz zagramy w Podejmij Wyzwanie. Jeżeli jesteście chętni, to zapraszam. Mam fajny challenge na rozpoczęcie tego weekendu. 321-321-777. Tutaj dzwońcie, a to Tomasz Grey. Tu Pychu, siemano.

0: Jakbyście szukali dyscypliny olimpijskiej, to Iga wynalazła nową: walka z mikrofonem.
1: On się tak rusza dziwnie. Dynda jakoś, ja nie wiem. Dobra,
0: jest
1: będę
0: piątek,
1: go trzymać.
0: No to dynda. No.
1: Powinien nie dyndać.
0: Kiedyś trzeba, no. Vintage Culture Gaps i Lost w Mela, tak podkręcamy tempo. Iga przyszła szybciej do pracy i stwierdziła, że razem z nami podejmie wyzwanie.
1: Bardzo bym chciała.
0: Ja to bardzo was lubię. Darka dłużej została z poranku, ty szybciej przyszłaś. Po prostu żyć, nie umierać. Ale też jest z nami Mateusz, siemano.
2: Hej, witam.
1: Hej.
0: No cześć, słuchaj, piątek, piąteczek, piątunio, ty już go czujesz?
2: Nie, jeszcze jestem w pracy, w aucie samochodzie.
1: Daj spokój, no, poczuj tę energię, chłopie.
0: No właśnie, trzeba trochę energii dodać, więc my mamy dla ciebie wyzwanie. Jeżeli się go podejmiesz, no to zdobędziesz skiety od Meloradia. Co ty na to?
2: No, działamy.
0: No to słuchaj, jesteś teraz w samochodzie, prawda?
2: Tak.
0: To twoje wyzwanie na teraz brzmi tak. Otwórz okno i krzyknij najgłośniej, jak potrafisz: jest weekend!
2: Dobra, dobra.
0: No to dawaj, chcemy usłyszeć, jak okno się otwiera.
2: Już się otworzyło, nie wiem.
0: Dobra, dobra. Wierzymy, no, dawaj.
2: Chwila tylko. Dobra. Uwaga. Jest weekend!
0: No dobra, zaliczamy! Odpalamy ten piąteczek razem. Mati, do ciebie lecą skiety od Melo.
2: Dzięki, dzięki wielkie. Podejmij wyzwanie.

0: Trochę spokoju z dobrym bitem też się przydaje. Anima i Joji to Beautiful w Melo Radio. Tak, gramy 27 minut po 13. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak szybko się wzbogacić przed weekendem. No bo jest na to opcja, żeby dostać szybką kasę totalnie od ręki od Melo Radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. M to

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już jutro po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja.

0: No jak to nie mogę teraz wejść, jak mam wejście, no? Natalia, pozwól mi, proszę. Error, za nami 17 minut do 14, tyle nam zostało, ale to jest dobry moment na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 500 zł. Na co? Na co tylko chcecie. Na co wam się podoba? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Posłuchajcie, na co hajs wyda Patrycja.
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: No proszę, jest to ciekawy sposób na randkę. A wy jaki macie pomysł na to, żeby wydać 500 zł? Meloradio.pl, tam na wasze pomysły czekamy, a ktoś z was taki hajs jeszcze dziś zgarnie.

0: A ty udajesz deszcz?
1: Mniej więcej, mam nadzieję, że jednak nie dzisiaj
2: przywołuj,
1: nie spadnie.
2: Go, błagam.
1: No właśnie, Just the Way You Are, Milky, David Guetta jeszcze przed 14, a to, że nadchodzi 14, oznacza, że nadchodzą oni. Nasze friki kochane, Iga, Mikołaj, siemano.
2: Siemano.
0: Hej, hej.
1: Jakie macie plany na weekend?
0: Wow,
2: grube.
0: Wspólne.
1: A to prawda. Ale, no, to prawda.
3: A już o 14 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer!
1: Ulubiony numer!
0: Golden! Jak ja dawno tego nie słyszałam.
1: Ja też, ale widzę, że aż łezka ci się uroniła.
0: Uwielbiam.
1: No to ja już nie zatrzymuję was do grania tego numeru. On punktualnie o 14.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: Oh.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tani.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: W pierwszym kwartale tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy z Białorusią, ogłosił premier Donald Tusk. Dodał, że to dzięki m.in. modernizacji bariery granicznej. Jeśli planujecie wypad w Tatry, no to bądźcie ostrożni, bo na szlakach panują trudne warunki. Zaczynają się opady deszczu, a na weekend zapowiadany jest śnieg, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
2: Jest też alert przed burzami. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend nie tylko dla Tatr. W centrum i we wschodniej części kraju będzie deszczowo, a nawet burzowo. Lepsza pogoda tylko na zachodzie Polski.

0: Nie uwierzysz, Mikołaj.
1: Co się stało? Aha.
0: Zaraz ci powiem. Tylko skończy się nasze intro.
2: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No dzień dobry, jak dobrze, że jesteście, Mikołaj. Wyobraź sobie, że masz żonę.
1: No.
0: A potem kolejną.
1: O nie.
0: I jeszcze jedną.
1: To dwa rozwody by musiał wziąć?
0: Nie, to wszystko naraz.
1: To chyba nielegalne.
0: A poczekaj, jest to taki raper, jest to taki wokalista, który właśnie to zrobił.
1: No to gratuluję.
0: No nie wiem, ja współczuję, ale o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga, Mikołaj, hej.

0: Bull, MC Kujawa, Kesha i Timber.
1: No taki
0: radiu.
1: Piątkowy nastrój jakoś mi wjechał przy tym numerze.
0: A kojarzycie to? Mistrz R&B?
1: Staram się nie śmiać z twojego wyboru muzycznego.
0: Ale o co ci chodzi? To jest Nio i bardzo popularny kawałek, trend na TikToku.
1: No dobra, i to ten Nio ma trzy żony, tak?
0: Znaczy podobno, to są plotki, natomiast cały czas chodzi z trzema kobietami wokół siebie. Podobno to są właśnie jego żony.
1: To musi być najbardziej cierpliwy człowiek na świecie. Naprawdę.
0: Ale ty coś sugerujesz?
1: No, jak niektórzy muszą się nasłuchać od jednej żony, co to on ma powiedzieć dopiero?
0: Ale ma też potrójną przyjemność, prawda?
1: Ja, znaczy nie wiem, ja tam nie zaglądam mu do sypialni.
0: Ja też nie, tylko stwierdzam fakty.

0: 19 po 14 w Meloradiu. A ja się utożsamiam z człowiekiem, któremu jest przykro, że się śmieją z niego w internecie, bo tam nie wie, kto trenował Roberta Lewandowskiego.
1: Co? Nie wie, kto trenował Roberta Lewandowskiego? Największego z Polaków?
0: Przepraszam bardzo, ale padło pytanie w Milionerach za 75 tysięcy złotych i uczestnik Milionerów miał problem z pytaniem o Roberta Lewandowskiego.
1: No dobra, to ja poproszę to pytanie. Zobaczymy, czy ja będę wiedział.
0: Dobrze. Który z wymienionych szkoleniowców nigdy nie trenował Roberta Lewandowskiego? Ja ci muszę przeczytać tych panów. Numer jeden. Pan Pep. Jakiś...
1: Guardiola, no.
0: Tak. Pan Klopp.
1: Jürgen Klopp.
0: Pan Carlo.
1: Ancelotti.
0: O, wow. No i pan Jose?
1: Jose Mourinho.
0: A on właśnie.
1: To właśnie on go nie trenował.
0: To był ten mem z tym człowiekiem. I am Jose Mourinho?
1: The special one.
0: Yes.
1: Nie wiem, tak, nie wiesz.
0: Nie mam pojęcia.
1: Dobra.
0: Ale wygrałbyś pieniądze, brawo!
1: Yay.
0: Mikołaj, wygrywasz 75 tysięcy złotych.
1: Dawaj, do ręki, już teraz.
0: Mogę ci
1: no
0: dać
1: co?
0: Do ręki.
1: No gdzie moje pieniądze? Iga, gdzie moje pieniądze?
0: Nie mam pieniędzy, wydałam wszystko.
1: Spotkamy się w sądzie w takim razie.
0: A nie strasz, bo...
1: O!

0: Mikołaj, czas na zagadkę dźwiękową. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj. My body is ready.
0: 100 lat.
1: Niech żyje nam.
0: O tym będzie w tej godzinie.
1: Kto ma urodziny?
0: Ktoś wielki.
1: Wielki? Ale fizycznie wielki, czy nie, metafizycznie
0: tak,
1: wielki?
0: Metafizycznie, taki DJ muzyk.
1: A?
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.

0: Trips Kubańczyk w Meloradiu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ja chciałam powiedzieć, że przyjaźń to jest cudowna rzecz i tak się składa, że 12 lat temu Martin Garrix i Ed Sheeran poznali się, a nawet zaprzyjaźnili podczas jednego wieczoru w Amsterdamie i tak to się ułożyło, że napisali wspólny numer.
2: I 12 lat ten numer leżał w szufladzie i czekał na lepsze czasy. I te czasy nadeszły wczoraj razem z 30 urodzinami Martina Garrixa, który postanowił sobie chyba na 30 właśnie taki prezent zrobić, że ten numer w końcu wypuści.
0: To jest niesamowity prezent urodzinowy.
2: No lepszego chyba nie można mieć niż numer z Edem Sheeranem.
0: No właśnie, to jest taki dance i pop. Wiadomo, że Ed Sheeran świetnie śpiewa. Wiadomo, że Martin Garrix jest naprawdę bardzo dobrym producentem muzycznym.
2: Obaj od siebie dołożyli cegiełki, a potem zbudowali z tego mur. No to chyba musimy poznać efekt końcowy.
0: Że już?
2: No, że już.
0: Okej.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No to specjalnie dla was. Repeat, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Jak panowie mówią, znaczy ten utwór dla nas bardzo wiele.
1: Jest bardzo romantyczny. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.
0: TNA, loving you. Tak wam podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Jak ja lubię ten kawałek Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada, tak się podkręca tempo w piątek we Freak Fajcie.
1: A już o 15 zagramy
2: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.
0: Ktoś tu poczuł weekend.
2: No tak, tak będzie można poczuć weekend już punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w turbce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył swój rejs. Osoby z objawami trafiły do izolacji w szpitalu. Chorzy są na kwarantannie. Policja rozbiła szajkę, która oszukiwała seniorów metodą na garnki. Wciskali im towar wątpliwej jakości. Maciej Bąk.
3: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV-AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody.
2: Oszukali w ten sposób ponad 80 osób na blisko 1,5 miliona złotych. A miliard funtów zgromadził David Beckham i stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, który ma taki majątek.
1: Ile pieniędzy?
0: Dużo pieniędzy.
1: Wow, ja też bym chciała mieć tyle pieniędzy.
0: Każdy by chciał mieć dużo pieniędzy.
1: Wy możecie mieć pieniądze. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl.

0: Mamy tempo Eric Pritz.
1: Eric Pritz.
0: Ładnie powiedziałam, prawda?
1: Pięknie.
0: Dziękuję. A podobno, to nie są moje słowa, tak tylko zaznaczę i zrobię sobie tak zwany pupochron. Od rocznej terapii dużo lepsze jest porzucenie toksycznej pracy.
1: Ja też chciałbym się jakoś uchronić, więc powiem tylko, to prawda.
0: Ale...
1: I tyle. I więcej okay. Nic nie powiem.
0: Czyli kochani, jeżeli macie toksyczną pracę według was, to nie bójcie się wykonać tego pierwszego kroku.
1: No lepiej poszukać pracy i się pomęczyć w ten sposób, niż się męczyć nie wiadomo jak długo.
0: Dokładnie.
1: Chociaż wiadomo, no trzeba też płacić rachunki za coś, więc jakby coś za coś.
0: Albo
1: nie?
0: Znaleźć bogatego kogoś.
1: O.

0: Mockingbird w Meloradio.
1: Florida.
0: 23 maja, to już za moment, a my was wysyłamy na Florida i robimy to z wielkim uśmiechem.
2: I teraz spróbujemy wysłać tam Mateusza. Mówię spróbujemy, no bo on będzie miał ważne zadanie do wykonania, czyli zrobienie na naszej antenie, ale najpierw musi odebrać telefon.
0: Dobra, dzwonimy i się nie odzywamy, czekamy na jego głos.
2: Czekamy 5 sygnałów.

0: Mati, jakie piękne je, co u ciebie? Czemu chcesz jechać na Florajdę?
1: Chcę jechać na Florajdę, bo to jest moja młodość. Czasy, kiedy wchodziłem w imprezy, w dyskoteki ze znajomymi, więc to jest to, na co czekam.
0: Okej.
2: Widzę tutaj młodzież w studiu kiwa głowami, że jak to młodzieńcze lata, przecież to takie stare. A ja się z tobą, Mateusz, zgadzam akurat.
0: Wysyłaj fotki, Mati, bo jedziesz na Florajdę!
1: Yeah, super!
3: Florajda w Meloradio.
0: Mam nadzieję, że Mati jakiś filmik wyśle. Good feeling, Florajda, tak?
2: W 3GP. To będzie oldschoolowo.
0: Nie wiem.

0: Mikołaj, czy ty jesteś na jakimś festiwalu aktualnie?
1: Wiesz co, nie, ale czekam na Sunrise Festival, bo już w Kołobrzegu pod koniec lipca i na początku sierpnia tam najlepsi DJ-e z całego świata pojawią się.
0: A wiesz, że Sony Fodera jest z Australii?
1: Z Australii?
0: No, naprawdę.
1: Tam pająki są.
0: Ale Sony Fodera nie boi się pająków, bo on nie boi się niczego, on będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu! A wiecie, że bilety są do zgarnięcia? I to dzisiaj.
1: Słuchajcie, po 21.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
16: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.pl.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
2: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
21: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarché, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarché i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
22: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
23: Po reklamie.
24: To jest Melo Radio.

0: JJ, still I got summer on my mind. Mikołaj, mam smutne wieści dla ciebie, bo ty jesteś stałym bywalcem restauracji typu fast food.
1: A zdziwisz się.
0: Nie jesteś?
1: W sensie zdziwisz się, bo dla mnie to nie jest smutna wiadomość.
0: A. Chodzi o to, że koniec saszetek z sosami i przyprawami w restauracjach. Będą nowe przepisy. Nie, nie wreszcie. Teraz nie możesz sobie zabrać takich sosów do domu.
1: Wreszcie. Ja zawsze jak biorę na wynos albo zamawiam do domu, to klikam, że nie chcę. Nie chcę nic, żadnego. Ani keczupu, ani musztardy. Nic nie chcę, a i tak mi zawsze wrzucają. I co ja mam z tym potem robić?
0: Tak, ty jesteś taki bogaty i nie potrzebujesz sosu, to możesz mi oddać ten sos. Cały
1: cię bardzo,
0: sos.
1: Mogę ci przynieść. Mam takie całe garście po prostu tego, bo z tego nie korzysta.
0: Mi by się przydało w ogóle więcej sosu, wiesz? Więc
1: no to okej. Okay. Umówieni.
0: Super, dzięki. New Religion, BB Rexa, Faithless, Meloradio.

0: How does it feel w Melo Radio?
1: Feels good, man.
0: Jaką ty masz energię dzisiaj pozytywną. Bardzo mi się to podoba. Akurat tak przy
1: końcu piąteczek.
0: Weekendzie, dokładnie. Ula Harczarek jest już w studiu i pogadamy
2: jestem,
0: o
2: tak.
0: burzy.
2: Tak, bo będzie burzowo i o pogodzie porozmawiamy.
3: A już o 16 zagramy.
1: Good Boys, Hideaway, Daya i Albi.
0: Ale ty masz szybkie oksy na sobie.
1: Wiem, są super, nie?
0: A,
1: pamiętasz, jak cię pocisnąłem w nich?
0: O, faktycznie, pamiętam. Ale już nie jestem ze Skolimem, więc nieaktualne. Chociaż nie byliśmy razem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją, bo Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto.

0: Opolu. Kamil Bakier. Ten weekend w Opolu odbędzie się weekend z festiwalem 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Kino Meduza zaprasza od 15 do 17 maja na pokazy filmów dokumentalnych w ramach jednego z największych festiwali tego typu na świecie. Tegoroczne hasło poszukiwania odnosi się zarówno do twórców szukających nowych form opowiadania o rzeczywistości, jak i widzów poszukujących zrozumienia współczesnego świata. Startujemy od godziny 18. Jutro zaczyna się też Noc Muzeów, podczas której kilkanaście instytucji kultury, muzeów i galerii przygotowało specjalne atrakcje dla mieszkańców. W programie są wystawy, warsztaty, oprowadzania, wykłady oraz wydarzenia odbywające się do późnych godzin wieczornych. Więcej o wydarzeniu przeczytamy na miejskiej stronie internetowej. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Niebezpiecznie w Tatrach. Dwie osoby są ranne po uderzeniu pioruna w rejonie Giewontu. W Tatrach panują bardzo trudne warunki pogodowe. A synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może dziś jeszcze w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Alerty obowiązują do godziny 22. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze w długi czerwcowy weekend, a jak nie, no to Polacy chętnie wyjadą za granicę, na przykład do Turcji, Grecji czy Egiptu. Ale widać zmianę, mówi Marzena Buczkowska-German z jednego z portali turystycznych.
4: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii.
3: Zainteresowaniem cieszą się też włoskie kierunki.
1: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i to w tej godzinie. Co piątek bawimy się w pojedynek płci.
2: Szykujcie już telefony, za chwilę będziemy was nawoływać do dzwonienia.
1: Iga Mikołaj, hej!

0: Jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co tutaj się dzieje między piosenkami. Naszych rozmów w sensie, nie Mikołaj?
1: Naszych nie. Mnie do tego nie mieszaj.
0: Dobra, moich i Olka. Bo tak, Olek jeszcze tu siedzi.
2: Tak!
0: Hej! Pojedynek płci, znana dobrze wam zabawa?
1: No chyba tak. Nie wiem, pytanie do mnie, pytanie do słuchaczy, pytanie ogólne.
0: Do ciebie, bo byłeś na urlopie, więc 2 tygodnie nie bawiłeś się w pojedynek płci. Dobrze, szukamy panów, szukamy...
1: Pani,
0: dziękuję.
1: 321-321-777 to jest numer do studia. Dzwońcie i zgłaszajcie się do pojedynku płci, bo ten już przed nami, a dzisiaj do zgarnięcia...
0: Torba i pomadka.
1: No
0: 321-321-777.

0: energię ma ten kawałek. Milki, David Guetta, tak podkręcamy tempo, a my szukamy kobiet do pojedynku płci. 321-777 to jest numer do naszego studia. Zachęć, drogie panie.
1: Drogie panie, zachęcam.
0: Teraz to nam się nie uda raczej, ale jestem też ja, pamiętajcie, będę was wspierać. Szukamy kobiet, bo przystojniaka już mamy. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.

0: Filipek, Nel w Malo Radio.
1: Pojedynek budzi Freak Fight.
0: Co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci. Panowie słyszą pytania ze świata kobiet, a kobiety ze świata panów. I dlatego witamy Andrzeja i Gosię, hej.
2: Siemanko.
3: Cześć.
4: Cześć, cześć Gosia.
3: Cześć Andrzej.
0: Super, powitali się, bardzo ładnie.
2: Tak, no to przyjemności mamy ze sobą, teraz czas na walkę.
0: Panie przodem.
2: Zasady są proste, słyszycie pytania, 3 sekundy na odpowiedź. Kto odpowie na więcej pytań, ten wygrywa. Gosia, powiedz, czy wiesz, czym różni się wkręt od śruby?
3: Wkręt od śruby. Śruba się wkręca, a wkręt jest, nie wiem, kwintowany?
2: No nie. Tutaj różnica polega na tym, że wkręt wkręcamy bezpośrednio w materiał, a śruba wymaga nakrętki.
0: Gośka, dla mnie i tak wygrałaś. Andrzej, teraz ty. Co to outlet i dlaczego kobiety go tak uwielbiają?
4: Nie wiem.
0: Sklep z towarami z poprzedniej kolekcji. Ja wiem, Gosia, że ty wiesz.
2: No dobrze, a może Gosia będziesz wiedziała, z jakiego filmu pochodzi ten cytat? Przychodzisz w dniu ślubu mojej córki.
0: Wiesz. Dobra, nie będę podkładać rękowo.
2: To był Ojciec Chrzestny.
4: Nawet to z dobrym akcentem tak powiedziałem.
2: Dziękuję.
0: Szykuje się jakaś rola. Andrzej, to teraz ty. Masz szansę na wygraną. Jak wygląda French manicure?
2: Że w kolory flagi francuskiej się maluje?
0: Nie, Gocha, wytłumacz mu.
3: Białe paski na końcach paznokci.
0: Dokładnie. Słuchajcie,
4: ojej, takie jak w życiu bym nie wpadł na to.
0: Słuchajcie, mamy remis, tak jakby.
4: Ale dzisiaj mocna ekipa.
3: Ale dobrze, na mita, Andrzej.
0: Ostatni będą pierwszymi, no nie mamy zwycięzcy.
2: Najważniejsze, że humory są dobre, więc wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
4: Czyli już wygraliśmy.
2: No
4: i super.
0: Brawo.
4: Gosia, gratuluję.
3: Miły piątek jest na pewno.
1: Pojedynek płci. Freak Fight.

0: You All The Time, John Summit. Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, wiesz, kto to jest Bambi? Na pewno.
1: Wiem. Mhm.
0: Raperka, influencerka i tak się składa, że ostatnio powiedziała, ile zarobiła na swojej współpracy ambasadorskiej najwięcej.
1: No i ile to było?
0: No strzel.
1: Milion złotych.
0: Dwa.
1: O,
0: za jedną współpracę.
1: Nice.
0: Mhm. A my mamy dla was niespodziankę jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
4: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź Struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.

0: Sweet Dreams, Alan Walker i Mandek. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę nasz ulubiony A-Ben i Runaway.
1: A-Ben i Runaway to jest numer, na który możecie głosować oczywiście w naszej liście. To jest propozycja, więc być może do 30 Meloradia wskoczy w tym tygodniu, a może w przyszłym. To wszystko zależy od was i od waszej dobrej woli i od waszych głosów.
0: Mi się wydaje, że ten numer ma szansę wlecieć, bo jest naprawdę dobry, więc teraz zróbmy tak, umówmy się. Dajemy bardzo głośno, słuchamy, jak wam się podoba, to dajemy tam łapkę w górę i się cieszymy wspólnie. A-Ben, Runaway, to teraz.

0: Rumors w Melo Radio Mikołaj. A wiesz, że Thomas Gray wystąpi na Tomorrowland?
1: To rewelacja.
0: Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: A ty, Ula, się cieszysz?
2: Też bardzo się cieszę.
0: A jedziesz na Tomorrowland?
2: Takie mam plany.
0: Tak myślałam. Za chwilę newsy Melo Radio.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć swoją
2: siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Opolu.
1: Kamil Bakier. Już dziś zaczynamy świętować w ramach Dni Opola. Miasto zamieni się w wielką scenę, będą koncerty, spektakle i atrakcje dla małych i dużych. W programie zaplanowano ponad 50 wydarzeń oraz aktywności. Szczegółowy program znajdziemy na stronie miasta. Opole szykuje się też na Strassenfest. To festiwal niemieckiej kultury, muzyki i tradycji, który rozgrzeje nas przed Festiwalem Książki. Impreza odbędzie się 23 maja na Placu Wolności. A już dziś o 18:00 w Biurze Wycieczek Artystycznych odbędzie się wernisaż wystawy Kim chciałeś być? Autorstwa Martyny Cisińskiej. Ekspozycja laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Opola przyznanej podczas Salonu Wiosennego 2025 prezentuje prace wyróżnione za błyskotliwą i pełną dystansu opowieść o codzienności. Wystawę będzie można oglądać do 14 czerwca.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna podejrzewany o podwójne zabójstwo. Przypomnę, w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę, zginęły dwie osoby. Polska granica z Białorusią jest szczelna. O sukcesie mówi premier Donald Tusk.
5: W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
4: Według szefa rządu to dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. No i jeszcze na koniec coś dla fanów Chłodnika. Na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Zapowiada festiwal Chłodnika, który ruszy 29 maja i ma zachęcać do odwiedzenia Wilna turystów m.in. z Polski.
3: Wiecie, że ja kocham Chłodnik?
4: O, ja nie lubię.
3: A ty?
2: Ja nie mogę się teraz wypowiedzieć, bo jest pół na pół.
3: Spróbuj. Nie, no, nie krępuj się.
2: No, nie jestem fanem.
3: O. A lubisz jeździć na rowerze?
2: Wiesz co, lubię, tylko rower to teraz droga rzecz jest.
3: Droga rzecz, to prawda. I w ogóle przydałyby się jakieś na przykład ścieżki
2: tak,
3: rowerowe.
2: Tak, bo też nie ma czasami gdzie jeździć.
3: No właśnie. O tym pogadamy.

0: 500 metrów ścieżki rowerowej. Wow.
1: To jest niesamowite wydarzenie. W Żywcu otwarto taki właśnie odcinek 500 metrów, więc oczywiście, że przyjechał burmistrz, były przemówienia, była czerwona wstęga, byli górale w tradycyjnych strojach, wspólna sesja zdjęciowa, no po prostu wszystko dla tych 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Ile trwa taka przejażdżka? Policzmy to. Jakieś...
1: No niezbyt dużo.
0: To fajnie, że
1: dobrze, że matury nie musimy zdawać w tym roku, ani nawet testu ósmoklasisty.
0: No nie jesteśmy zbyt dobrzy z matmy, ale świetnie liczymy pieniądze.
1: O, to nam wychodzi najlepiej.
0: Dlatego za moment rozdamy komuś 500 zł.
1: Ale wiesz co właśnie zauważyłem?
0: Tak?
1: Księdza nie było na otwarciu.
0: A nie, to
1: nikt,
0: w ogóle się nie liczy.
1: Nikt nie poświęcił ścieżki.
0: Nie, to
1: zaraz się rozpadnie.
0: Oj.

0: Mikołaj? Nie, nie ty. Ten no to, drugi.
1: Aha. Dobrze. Just in case.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: No dzwonimy do Mikołaja po prostu.
1: Wreszcie, przecież. Po kasę, wreszcie do mnie.
0: Ale nie do ciebie, do tego drugiego.
1: No faktycznie mi nie dzwoni, żal.
0: No przykro mi bardzo. Chyba, że nie odbierze, no to mogę do ciebie zadzwonić.
1: O, dobra,
0: Mikołaj to
1: się.
0: Mikołaj.
3: Halo?
1: Chyba już za późno.
0: Cześć Miki, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siema, siema.
0: Co tam?
3: Dobrze, pracy jeszcze aktualnie.
0: O,
1: no
0: fajnie.
1: To akurat dzwonimy, żeby ci trochę poprawić humor na koniec tej pracy w piątek. Mikołaj, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa?
3: No, super weekend, że tak powiem, z znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel w lesie.
0: Wow, ale brzmi fajnie. Czy Mikołaj też może do was dołączyć?
3: No może, oczywiście.
1: Dobrze. To jesteśmy umówieni, a ten dźwięk oznacza, że możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie, cieszę się bardzo.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A jeżeli wy potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 zł do zgarnięcia. Think About Us, Sony Fodera.

0: Taylor Swift, Eli Oaks. Znowu szybkie oksy na tobie, Mikołaj.
1: Bo ja wtedy szybciej robię wejścia, wiesz, szybciej myślę o tym, co powiedzieć.
0: A wiesz, że personalia za chwilę?
1: No, słuchaj, powiem więcej, my tam jutro będziemy, ty będziesz dzisiaj, a my wszyscy tu z Melo będziemy jutro.
0: A ja jutro też tam będę?
1: No nie masz wyjścia, powiedziałem, że wszyscy.
0: A, dobra, sorry.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fel, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Po reklamie.

0: Za chwilę 30 Meloradio. Oznacza to, że będą różne propozycje.
1: Będą i jedna z nich już za chwilę wybrzmi w waszych głośnikach. To jest świeża rzecz. Jeżeli jeszcze się z nią nie zapoznaliście, to teraz będzie świetna okazja, a potem wchodzicie na meloradio.pl i tam głosujecie na swoje ulubione numery.
0: Topic, Becky He i numer z piękną nazwą.
1: Sorry, papi.
0: A to jakoś inaczej, tak bardziej zalotnie.
1: Ej, sorry, papi.
0: Ja to kupuję.

0: Mm-hmm. Your books. Mm-hmm. Mm-hmm. Graceland. Fajne. Lubicie?
1: No. Mm-hmm.
0: Cześć, Adrian.
2: Cześć, dzień dobry, kłaniam.
0: Co ty tu robisz fajnego?
2: Wiesz co, postanowiłem, że przyjdę. Tak? Olek się mnie zapytał, czy mógłbym się z nim zamienić. On mówi, stary, na 30 Welorady jak gościu. No,
0: ochoczo?
3: O, czyli dzisiaj odliczamy wspólnie z tobą?
2: Tak jest.
0: Ale ja nie mogę, bo ostatnio powiedział, że go zdradziłam.
2: No to jego problem.

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. O reklamie.
3: Minuta do 18:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
4: I sprawdzimy, co czeka nas w weekend. I dobry news, bo wszystkie paliwa będą tańsze od jutra. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. No a jutro wielki finał konkursu Eurowizji. Jako 18 na scenie wystąpi Polka Alicja Szemplińska z utworem Pray. Trzymamy kciuki. Robert Lewandowski ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. Takie są przynajmniej plotki. Krzysztof Wilanowski.
5: Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. Bez względu na to, w którym z nich wyląduje Lewy, na pewno zarobi ogromne pieniądze. Mowa o nawet 90 milionach euro za sezon.
4: Jego żona Anna z córkami mają zostać w Barcelonie przynajmniej na początku.
6: Odliczamy wasze ulubione numery.
3: No właśnie, punktualnie 18 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, nie jestem sam. Iga Mikołaj.
7: Cześć.
8: Hej.
3: Słuchajcie, cały tydzień czekaliśmy na to, żeby w końcu dowiedzieć się, kto zwycięży dzisiejsze notowanie. Mamy dużo muzy do zagrania. No i zaczynamy. Czy któryś z was chciałoby powiedzieć, co jest na 30?
8: Ty masz 30 lat chyba.
7: Dobra, mam 31. Dzięki, że pamiętasz, ile mam lat. Nie? Fajna przyjaciółka. Dobrze, Good Boys Hideaway, Daya i Albi na miejscu 30.
3: A brzmi to tak. I idziemy dalej na miejscu 29. John Summit i Chica 305.
8: O, lubię to.
3: No to jest dobry basik, naprawdę. Solidnie to brzmi. I co na 28?
8: Walked Away, David Guetta, Hypaton.
3: Jeśli mam być szczery, to ja chyba wolę ten numer, ale tu przez tego dropa, czekajcie. Ale
7: siepło.
3: Ale siepło. Słuchajcie, to nie koniec, bo czas na miejsce 27.
6: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
3: No właśnie, James Hype, Be Mine. Siemanko raz jeszcze.

powiedzieć, że ta nuta ma niezwykły urok, to nic nie powiedzieć. Gordo, Irene Zonewald, Loco Loco. Miejsce 25, 30 Meloradia, tak zdecydowaliście? To jest wasza decyzja, wasza odpowiedzialność. A jeśli chodzi o Gordo, to facet, śmiało można powiedzieć, że szalał. I to na Tomorrowlandzie. Ale skoro mówimy o tej współpracy, to też na pewno część już z was o tym wie, ale szanowny pan Irene Zonewald planuje się pokazać na bardzo ważnej muzycznej imprezie. Sunrise Festival! No właśnie! Irene Zonewald tam będzie, wy oczywiście też, a dziś po 21 Sunrise Honor, czyli program poświęcony temu, co może się wydarzyć podczas tej imprezy. Trochę pogadamy, trochę powspominamy i trochę wlotek na to wydarzenie też rozdamy. Tymczasem 24. Vintage Culture, Gaps i Lost.

0: 22. Kung Stofil z London i Galaxy. I pomyśleć, że panowie długo musieli poczekać, żeby ta muzyczna współpraca się udała. Ale jest! 16 minut po godzinie 18, a propos pędzącego czasu, to mam dla was bardzo fajne muzyczne wieści, no bo dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać zupełnie nowej nuty od Shakiry, która powróciła i to nie bez powodu, no bo słuchajcie, no dzieje się, świat piłki nożnej ożył na nowo, a to z racji tego, że FIFA World Cup 2026 coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i Shakira została poproszona o nagranie singla, tak jak w roku 2000, chyba 8 albo 10, już nie pamiętam. Wtedy była to Waka Waka, a dzisiaj bardzo chwytliwe, Daj. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na meloradio.pl, bo to właśnie jest propozycja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Piękna jest ta nutka. To miejsce 20. Anima, Georgie Beautiful w Meloradio, czyli nuta o dystansie. I tu nie chodzi o dystans do siebie, tylko ten kilometrowy. No bo tu się pojawia dużo pytań. Czy kiedykolwiek cię zobaczę? No właśnie, na to pytanie nie zawsze pojawia się odpowiedź. Ale jeżeli pytacie, co jest na 19, to mogę wam powiedzieć, że Alok, Khalid i Dive Into Me. Zagram to już za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to. Lewiatan.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź Struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
3: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
4: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.

0: Sony Fodera, Crystal, My Loving w Meloradio, 21 minut do godziny 19. Sony Fodera to gość, który zainspirował się oglądając amerykańskiego DJ-a Dermika Cartera w klubie nocnym. No i pomyślał, ej, ja też chcę tworzyć. No i tak tworzy, że pojawia się wszędzie na całym świecie, a dzisiaj zajął miejsce 18 w 30 Meloradia. A my idziemy dalej, czas na najlepszy i najnowszy drop nowych hitów. Słuchajcie, Leon i Marcus & Martinus powracają z bardzo wakacyjnym singlem, który zachęca do tego, by trochę potańczyć przy świetle księżyca. A skoro to totalna nowość i premiera tym samym, to mam zaszczyt ogłosić szanownym państwu, że możecie na ten numer głosować na meloradio.pl. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów

facet, który kocha zimno. A to dlatego, że pochodzi z Norwegii. Oskar Metzke, Sweet Nothing z Meloradiu na miejscu 16 i 13 minut do godziny 19. Tak zagłosowaliście, bardzo mądrze zresztą, bardzo fajny numer. A Oskar chwali się, że wiele potrafi. No tak, ale jego kariera muzyczna nie wystartowałaby, gdyby jego nie nastoletnie aspiracje do tego, żeby zostać DJ-em. Podobno działał na FL-u, to jest takie oprogramowanie, które, no co by nie mówić, na pewno producentom na samym początku dużo pomaga. I co by nie mówić, też sporo dobrej muzy powstało na tym cudzie, także Oskar wiedział, co robi. A my teraz trochę uderzymy, no wyżej, mocniej i myślę, że zaprezentujemy wam coś, co jest bardzo głośne. Bo w pewien sposób trochę inspirowane przebojem Upside Down od Diana Ross.

Miejsce 14. Ben Hollow w Meloradiu. 7 minut do 19. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo dużo jest emocji w tym numerze. Jest wzruszający. I widać, że go pokochaliście. A my, punktualnie o 19, zaczniemy od 13. Co to będzie? Jeszcze wam nie chcę spoilerować, ale powiem tylko tyle. Bardzo dobra nutka.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No pewnie, jak co tydzień, a przy okazji siemanko, Adi z tej strony. Zdałem sobie sprawę z jednej naprawdę pięknej rzeczy, bo no mamy punktualnie 19 i jeszcze jest fantastyczne słońce. I o tej porze powiedzieć wam siemanko i cieszyć się zachodem słońca, no to jest coś naprawdę rewelacyjnego. No ale my tu gadu gadu, czas odliczać na miejscu 13. Kawałek, który mówi o tym, że mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę sporo. Czyli Ale Farben i Body Talk. Gramy to już teraz, no i odliczamy do 20. Ciekawe, kto wygra.
0: 30 kamer.

dimineață, Lubăcica. No, ładnie. Miejsce 11. Bauza i Magnetic w Melo Radio. 8 minut po 19. Gościu już 15 milionów wyświetleń na Instagramie i TikToku zebrał pod klipami, które promują ten numer. No i nieźle poszło. No, a przypominam, że mamy piątek, piąteczek, piątunio. Co jeżeli chodzi o świat muzyki rozrywkowej, elektronicznej, szerokiej maści i imprezowej, wiąże się tym, że mamy coś nowego. No i pojawia się facet, który będzie robił show i to tak naprawdę już niedługo, bo znowu spotkamy się z nim między innymi na Sunrise Festival. I James Hype to jest gość, który robi muzykę bardzo krótką. I aż byłem ciekawy, ile będzie trwał ten kawałek. No i nie jestem zaskoczony. Minuta 50. Serotonin w Melo Radio, jeżeli wam się spodoba, to głosujcie.

Jazzy Spritz, Can't Deny It w Melo Radio na miejscu 10. Choć to rzeczywiście hymn lata i imprezy, to jak się wsłuchacie w słowa tego numeru, to możecie się delikatnie mówiąc, no, zdziwić. Chciałoby się powiedzieć, że nic co ludzkie nie jest nam obce, no bo ten kawałek trochę, można powiedzieć, że jest opisywany jako hymn o nieodpartym pożądaniu. I wiecie, to nie jest nic złego, to jest fajna rzecz, jeżeli pojawia się ta słynna chemia i chęć po prostu trochę zabawy, no to wydaje mi się, że wszystko jest okej. Daria Kulej by powiedziała, że i to też jest jakby okej. Ale dobra, my się nie zatrzymujemy. Teraz pogadamy o miejscu 9, bo tam Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Gramy to już teraz i to też trochę o miłości przecież.

0: Andy Dust powiedziałby, że to rura. Takie dobre, szybkie, potężne. John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time dzisiaj na miejscu siódmym. 07, zgłoś się. Oj, kiedyś to było. 22 minuty po 19, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w 30 Meloradia czas na spotkanie z 30-latkiem, tak jest. Martin Garrix już jest po tej, że tak powiem, granicy przydatności do spożycia, że tak powiem, może źle to zabrzmiało, sorry. Ale zrobił sobie piękny prezent na 30 urodziny, bo zaprosił do współpracy Eda Sheerana i nagrali razem numer pod tytułem Repeat. Świat czekał na ten numer ze 12 lat, ale w końcu się udało, a my gramy go też w Meloradiu jako propozycję.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Nie, no piękne to jest. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Dzisiaj premierowo to graliśmy. Mam nadzieję, że wam się spodobało i tylko przypomnę, że można na ten numer głosować, bo to świeżynka, propozycja. Meloradio.pl, na tę stronę was zapraszam, żeby móc oddać swoje głosy, a ja liczę na to, że kawałek się przyjmie. No bo co by nie mówić, Martin Garrix to jest specjalista od potężnego brzmienia, a Ed Sheeran to jest facet od pięknego pielęgnowania naszego serducha i w tym połączeniu, co by też nie mówić, to jest fuzja idealna. Ale dobra, na miejscu szóstym, które zagramy już za moment, pojawi się Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love, czyli numer, który przecież nie tak dawno był na miejscu pierwszym. Coś tu chyba nie poszło.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Korek.

Nawiązanie do kultowego filmu Beauty and the Beast. Z tym, że tutaj to jest Beauty and the Beat. A to Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo Radio. Czyli kawałek, który dostał zupełnie nowe, drugie życie. Na miejscu czwartym. 18 minut do godziny 20. Słuchajcie, zaraz będziemy mówić o tym, co na podium, ale zanim to, no to jeszcze piątkowo zagramy coś zupełnie nowego, coś bardzo świeżego. Panowie, którzy w 2022 roku spotkali się w Amsterdamie, nie odpuszczają i dalej tworzą. Avalon Roxton i zupełnie nowa propozycja, która też liczę, że wam się spodoba, bo uważam, że jest po prostu genialna. Jej tytuł to Talking i gramy to premierowo. Już teraz w Melo Radio.

cyk trójeczka. Niektórzy powiedzą, że trzeba zredukować. Ja w tym przypadku powiem, że nie, tu trzeba dać bieg wyżej, bo to bardzo dobra nuta jest. Miejsce trzecie. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin w Meloradio. Bardzo się cieszę, że tak wysoko, ale wiem, że możemy więcej. A to znacie? Another Talk to You dzisiaj na miejscu drugim 30 Meloradia. Mamy 12 minut do 20 i za chwilę się dowiemy, kto wyląduje na tym najważniejszym miejscu. I myślę, że ta osoba bardzo się ucieszy. Mam nadzieję, że ma akurat włączone Meloradio.

bardzo imprezowe, ale też bardzo chillowe zarazem, a to sztuka, żeby zrobić taki numer, by pasował na jedną i drugą okazję. Another i Talk to You w Meloradiu dzisiaj na miejscu drugim. No ale słuchajcie, no zbliżamy się do tego miejsca pierwszego. Ja też nie chcę za bardzo przedłużać, bo już najwyższy czas powiedzieć wam, kto wygrał. I zrobię tę zapowiedź może w ten sposób. Jeżeli gdzieś jesteście na mieście i słyszycie, że ktoś krzyczy RURA, to możliwe, że to jest właśnie on, czyli Andy Das, Carrie C. Zokiria!

Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Portfel bez paniki.
2: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.

Cyk 20, siemanko, ja jestem Adi, a to jest Before przed dobrym Melo. Przed momentem odpaliłem Instagrama Melo Radia i zobaczyłem tam coś pięknego, a mianowicie to, co się dzieje na Warsonaliach. I ta wiksa w Melobusie to jest coś, co zdecydowanie dobrze ładuje. No to może tam też posłuchacie tego. Nathan Dash, I'm Over You, Bobby Harvey Remix. To co, jedziemy, siema!

Meduza, Don't Wanna Come Home w Melo Radio, 15 minut po 20. Całe szczęście, nie musicie nigdzie iść, luzik. To jest Before przed dobrym Melo, no i czas trochę powspominać. Piosenka, o której dzisiaj będziemy gadać, to już wielki przebój, który ma ze 20 lat. I to jest w ogóle hicior, bo to opowiada historię, wiecie, pisania wtedy jeszcze na czacie tak naprawdę, gdzie nie do końca było wiadomo, kto jest kim, tak? No i wokalista tego numeru ma potencjalne przeczucie, że po drugiej stronie jest bot. Okazuje się, że jednak to nie jest do końca bot, tylko piękna dziewczyna. Ale wokalista w to nie wierzy. No i trochę nie wyszło. W każdym razie piosenka wyszła i to bardzo. Nazywa się Botenanna, autorem jest Bass Hunter. Róbcie głośniej.

Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro w Melo Radio. No właśnie, 29 minut do 21, to jest Before przed dobrym Melo. Ja jestem Adi i wszystkim, którzy dopiero dołączyli, mówię serdeczne siemanko. To nie jest taka zwykła wersja Danza Kuduro, no bo tutaj przecież za te mocarne dropy i bity odpowiada szanowny pan Tiesto, który, no co by nie było, to przecież jest jednym z gospodarzy dobrego Melo. I usłyszymy się z nim dzisiaj po 22, to tak tylko daje znaka. Tiesto wystartuje ze swoim kolejnym epizodem cudownego Prismatic. A to jestem ciekawy, czy pamiętacie. Old Jim Arty, Alexandra Sun, he in my head, baby, I'm sorry. Czasami to słowo przepraszam potrafi wyrazić więcej niż 1000 słów.

Nie śmiejecie się ze mnie, ale ja tu już jestem stary chyba, wiecie? Bo tak usłyszałem ten fragment o niewyspaniu. Strasznie smutno mi się zrobiło. Ja lubię spać. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Mamy 19 minut do 21. No i mam nadzieję, że dobrze się bawicie. No bo w końcu weekend, nie? To już jest tak na horyzoncie, już nawet jesteśmy, mam wrażenie, że jedną nogą już po drugiej stronie weekendowej. Ale to skoro weekend, to powspominajmy trochę, bo 13 lat temu Stromałew chciał trochę emocjonalnie opowiedzieć o swoim życiu, a dokładniej o relacji z ojcem, po prostu. I co prawda piosenka jest niesamowicie smutna, to jednak Stromae jest facetem, który potrafi zrobić tak, żeby te smutne rzeczy zabrzmiały, nie powiem, że wesoło, ale jednak, żeby dały trochę ukojenia w formie tej nieco bardziej imprezowej, bo co by nie mówić, to pozwala odreagować. Papa Ute, polecam wam też teledysk, bo jest naprawdę niesamowity.

0: Łukasz z Łodzi na WhatsAppie Meloradia przed momentem napisał:
1: a skuter!
0: No dokładnie, który będzie na Sunrise Festival. A za chwilę Sunrise On Air.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20...

0: Lermer, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Sunrise on Air w Meloradio.
1: Premierowe wydanie, premierowe spotkanie. Sunrise on Air, siemanko, Adi po tej stronie, jest 21 na zegarach. No i trochę poszalejemy dzisiaj, no bo Sunrise Festival coraz bliżej i mamy dla was zaproszenia na tę imprezę i to tak naprawdę od was zależy, ile ich rozdamy. A jedyne, co potrzebuję, żebyście zrobili, to teraz odpalili WhatsAppa Meloradia i najpiękniej na świecie nagrali głosówkę, jak krzyczycie Sunrise Festival! No to co, sprawdzimy, jak to jest poczuć tego pięknego Sunrise'a. Pan Andy przygotował dla nas bardzo ładne sety. Częstujcie się.
0: Sunrise on Air w Meloradiu.

0: Melo Radio. Sunrise on Air.
1: She a freak. She a freak.

0: przyznacie, że facet bardzo zdolny. To jest Sunrise Omer. No i Andy, który za chyblami i zatykami daje czadu. A to, co słyszycie, to jego wersja She a Freak od Armina Van Burena i Skytecha. Daje znać bardzo ważna informacja. Andy będzie na Blue Stage podczas magicznego Sunrise Festival. A w niedzielę, 2 sierpnia, na Blue Stage właśnie, wyjątkowe wydarzenie, które no przejdzie do historii, bo to już jest w pewnym sensie historyczne. The History of Sunrise Festival. Prosiłem o to, żebyście ładnie krzyczeli, nie bez powodu, no bo sprawa jest prosta. Bilety do zdobycia.
1: Melo Radio Sunrise Fan Air.
0: No właśnie, żeby zdobyć wejściówki, wloty na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli doświadczyć The History of Sunrise Festival, trzeba było krzyczeć na WhatsAppie Melo Radia Sunrise Festival. Mamy Piotra, sprawdźmy, jak mu poszło.
2: Sunrise Festival! Dajemy czadu!
0: No i dali czadu. Podwójne zaproszenie jest wasze, brawo! Kto da więcej, kto jeszcze krzyknie, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i do dzieła, róbmy to i bawmy się!
1: Sunrise on Air w Meloradiu.

0: Sunrise On Air w Melo Radio. Trwa w najlepsze. Swoją drogą mam bardzo dobre wieści.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: Po 7 latach wracamy na Podczele, słuchajcie, dokładnie tam, gdzie to wszystko się zaczęło i mówię tutaj o Blue Stage, na którym pojawi się też Andy, a jego właśnie teraz słyszycie, bo to jego set specjalnie dla nas.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: No, wiem, że są tu osoby, które chciałyby posłuchać na żywo pięknego wydarzenia The History of Sunrise Festival już tak naprawdę 2 sierpnia. No i prosiłem o to, żebyście pięknie krzyczeli na głosówkach do nas na WhatsAppie Meloradia. Lady G proponuje coś takiego. Dobra gwiazda, masz podwójne zaproszenie na niedzielę. Przypominam, cały czas jeszcze można zgarnąć wloty na Sunrise Festival, także do dzieła. Szukajcie nas na WhatsAppie Meloradia, no i dajcie znać, a my gramy dalej.
1: Sunrise On Air.

0: Louder for the People, a rehab, Afrojack i to wersja Diego, który przygotował dla nas ten piękny set. Sunrise on Air trwa w najlepsze 18 minut do 22. Czajcie, że kiedyś do zasilenia scen na Sunrise Festival wystarczyło raptem 5 agregatów prądotwórczych. Dzisiaj na terenie imprezy działa aż 22! To tak jakby ktoś małe miasteczko miał tak naprawdę do naelektryzowania. Sunrise on Air. No właśnie, dużo osób krzyczy Sunrise Festival i bardzo dobrze, bo mamy dla was zaproszenia na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli przeżyć The History of Sunrise Festival. Krzyczycie na WhatsAppie Meloradia. Mati, poprosimy.
1: Sunrise Festival! Kurde!
0: Jestem pewny, że chciałeś powiedzieć co innego, ale jesteś dżentelmenem, dlatego wyraziłeś się w ten sposób. I za to właśnie podwójne zaproszenie na 2 sierpnia jest twoje. Madzia, a ty coś byś dorzuciła tutaj?
2: Sunrise Festival!
0: Masz bilety!

Sunrise Owner w Melo Radio. No pięknie, i tak będzie też już niedługo na Sunrise Festival. A Sunrise Owner wraca w piątek po 21. Ali z tej strony, dzięki za dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia. Do dzieła!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój T-Rexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Fast track to a new era.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam. M to

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.